Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Od samego rana niebo nieco mocniej zachmurzone i rzaśko, bo to takie niespełna 18 stopni dziś w południowej Wielkopolsce. Trochę wytchnienia, chociaż dla niektórych będzie jeszcze gorąco. 27 stopni maksymalnie. Wiatr z północy wiejące słabo, teraz 11 km na godzinę. W godzinach popołudniowych nieco bardziej przyspieszy. Na barometrach 1020 hektopaskali. Warunki biometeo na razie neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis. Posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
5: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
4: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
6: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
4: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kocierz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Dzień dobry, od samego rana mamy, uwaga, piątek, piąteczek, piątunio, 7 sierpnia w kalendarzu. Karolina Romka z tej strony mikrofonu, już prawie 5 minut po godzinie 6 budzimy się. Ja wiem, że wśród was są tacy, którzy już na nogach, którzy już nawet po kawie, albo tacy, którzy wracają do domu, no to niezmiennie tym mówię słodkich snów, mam nadzieję, że odpoczniecie trochę po nocce. A w kwestiach tych, co przed nami, to jeszcze sporo wam opowiem na ten temat. Teraz, jak zwykle, życzę wam Wam pięknego dnia, no i uśmiechnijcie się do siebie w lustrze, niech ten uśmiech towarzyszy Wam przez cały dzień.

0: No nie wiem, czy u was daleko, czy blisko, czy jesteście w trasie. Tutaj na pewno życzę bezpiecznego dotarcia do celu, dużo skupienia i bezpieczeństwa na drodze. Piątek, piąteczek, piątunio, jak wiecie, 7 sierpnia w kalendarzu to już 219 dzień roku, do końca 146 dni i 46 do końca astronomicznego lata, które jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Jeszcze będzie letnio, jeszcze będzie przyjemnie, aby nie było za upalnie i zbyt burzowo. Ale przyznacie, że czasami to jest całkiem widowiskowy temat. Wschód słońca dzisiaj było o 5:26, zachód o 20:28. Dzień nadal długi, ale już krótszy od najdłuższego o 1:32. No dobrze, w kwestii odliczania to tyle. Mała przerwa w muzyce i wracam do was już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 6 są tacy, którzy już od samego rana są aktywni, gdzieś na spacerze, na rowerze, albo z psiakiem, albo na rybach, jak słuchacz Radia Centrum Adam. Serdecznie pozdrawiam Adamie, no i mam nadzieję, że biorą. Dajcie znać, co u was od samego rana słychać. Możecie pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: No dobrze, no to skoro u niektórych kawa zaparzona, to ja zabieram się za gazetki i sprawdzam, cóż tam słychać. Od razu bije w oczy żółtym znakiem oznaczona grubymi literami: seniorze, podwójna emerytura czeka cię we wrześniu. No, takie informacje. A tuż pod nimi, że przez osy coś się wydarzyło niezbyt przyjemnego. Uważajcie, bo ona tam nie tylko żądlą, przeszkadzają i uporczywie potrafią człowiekowi trochę popsuć poranek czy popołudnie. No i mamy tutaj też tych, którzy wypoczywają. W mini bikini w Sopocie piszą: Ewa Skibińska, lat 63, piękna figura, fajna kobietka, pewnie o tym wiecie. No i piszą oczywiście, że kusi wdziękami na plażę. No powiem wam, że to bikini rzeczywiście takie, że dużo się opali, może tak. Ona nie w bikini, ale też fajny strój. Co nowego pokażą w telewizji? No jest mandaryna gotowa na taniec. W tej chwili ponoć jest najgorętszą gwiazdą. Jej udział w Tańcu z Gwiazdami zaciekawi ponoć wielu widzów. No i będzie się tam działo, ona rozgrzeje parkiet, no przecież mandaryna to potrafi, a skoro tam już się znowu jakieś tematy nowe pojawiły, no to przecież mandaryna również nie będzie schodziła z pierwszych stron gazet. Także sprawdzenie, jak karmią w areszcie, ponoć za kratkami jak u mamy. Nie wiem, czy to jest dobra reklama, mam nadzieję, że nie będziecie się chcieli przekonać na własnej skórze.
1: Dzień dobry.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Mam nadzieję, że dla Was przyjemne granie, dla tych, którzy za kółkiem, na pewno znajdzie się coś, przy czym przyjemnie się jedzie, abyście się za mocno nie rozbujali, bo tutaj jednak nie wskazane, żeby za kierownicą tańczyć. No chyba, że chcecie trochę poruszać głową w rytm muzyki, najlepiej stojąc na czerwonym. Będzie bezpieczniej. A w kwestiach związanych z tym, co w trasie, wyruszam w tę trasę już za kilka chwil, żeby przypomnieć Wam o remontach. Wy też możecie tradycyjnie dawać znać, co w tej trasie słychać, nagrywając się na naszą skrzynkę głosową albo pisząc na profilu Radia Centrum na Facebooku. Skatman dla Was już teraz.

0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie na razie jest spokojnie, nie burzowo, nie deszczowo i nie gęsto na drogach, więc możecie śmiało jechać. Utrudnienia, które spotkacie, to remontowe, złota w Kaliszu. Na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza czasowa zmiana organizacji ruchu. Tutaj są remonty. Wykop na Częstochowskiej przy skręcie w Kwiatową. Tutaj zwolnijcie trochę. Trwają prace wodociągowe. No i realizowane zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak w Kaliszu. To od dzisiaj do 13. W związku z tym także czasowe zmiany organizacji ruchu dzisiaj przy ulicy Więziennej od ulicy Winarskiej do wjazdu na parking przy budynku Łódzka 4. Ta będzie wyłączona dla ruchu kołowego. Dojazd do parkingu możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. O kolejnych rzeczach będziemy Wam jeszcze przypominać. Droga Krajowa 12 o tej porze, zwłaszcza w Zdunach, można jechać, jest spokojnie, ale pamiętajcie, że tam zwężenia, tam różne utrudnienia oznaczone pachołkami, więc też noga z gazu. No i w Ostrowie Wielkopolskim, Wrocławska. Tutaj prace, które obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Tam także się dzieje. Tradycyjnie o tej porze jeszcze długo to będzie się działo. Droga Krajowa 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny. Nic to się nie zmieniło. Cały czas jest tymczasowa sygnalizacja świetlna, ograniczanie prędkości i Gostyczyna, trasa 450. Tutaj także wahadło i utrudnienia. Jedźcie ostrożnie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: To już dzisiaj, czyli piątek 7 sierpnia, w całym kraju policja przeprowadza wzmożone działania pod kryptonimem Prędkość. Europejskie dane pokazują, że w Polsce takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ przekraczanie dozwolonej prędkości u nas jest prawdziwą plagą, choć taryfikator za zbyt szybką jazdę przewiduje srogie kary finansowe czy zatrzymanie prawa jazdy. Mamy największy w Unii Europejskiej odsetek kierowców łamiących ograniczenia w obszarze zabudowanym.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: No kochani, zerknijcie tam, ile u Was na liczniku. Proszę ładnie dostosować. Co by mandatu nie było, tego byśmy nie chcieli. Już prawie 27 minut do godziny 7. Dla wszystkich kierowców bez wyjątku jedźcie ostrożnie i dla Was coś przyjemnego na drogę. Zróbcie głośniej, to Chris Rea, Sweet Summer Day.

0: Reklama.
1: Zakupy? Tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
0: Reklama. Hello.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Zapotówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowane stabilne zatrudnienie i praca w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby proszono o kontakt 602 505 234. Przypominam numer 602 505 234 albo wysłanie CV na adres praca dajano.pl.
0: Ogłoszenie.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto już przyszedł na świat 7 sierpnia. Zaczynamy oczywiście od daty najwcześniejszej. 1876 rok, to nie byle kto, bo to Mata Hari, holenderska tancerka, rzekomo szpieg, która pod takim właśnie pseudonimem zdobyła sławę w Europie Zachodniej początkach ubiegłego wieku. Bruce Dickinson, 58 rocznik, brytyjski wokalista zespołu Iron Maiden, pilot, pisarz i przedsiębiorca. No i mój ulubiony kącik filmowy, 1960 rocznik, to David Duchovny, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, reżyser, scenarzysta, producent i wokalista, znany głównie z seriali takich jak Archiwum X czy Californication. Charlize Theron, przepiękna kobieta, utalentowana aktorka, 75. rocznik, producentka do tego, laureatka Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Monster. Znacie ją także z filmów Gorący temat, Hancock. Od razu daje znać, że w przyszłym roku czeka nas druga część. Atomic Blonde, Mad Max, seria Szybcy i Wściekli, zagrała też Calypso w najnowszej produkcji Nolana, Odyssey. I polecam. Matty Cash na koniec sportowo. 1997 rok, piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik występujący na pozycji prawego obrońcy. A urodzeni 7 sierpnia są optymistami i idealistami. Chętnie podejmują się obrony słusznych idei, boli ich każda krzywda i niesprawiedliwość. Łatwo zdobywają sympatię innych, a nawet popularność. Ich działania zostają dostrzeżone, jednak często nie zarabiają tyle, ile naprawdę są warci. Mają powodzenie w miłości. Wedle tradycji przeżyją ekscytujący romans, który zmieni ich życie. Szczęśliwa cyfra to 6. Kamień szlachetny to różowy kwarc, a sprzyjający znak zodiaku...
2: Wodnik.
1: Jeżeli wśród Was są osoby, które urodziły się właśnie 7 sierpnia, to życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Zdrowia, radości, niech Wam się darzy i dla Was bardzo przyjemne rytmy od Bad Bunny i Becky G. Majores.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 400.

0: 440-443.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zbliża się pełna, czyli wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o nagłym szkwale, który wywrócił żaglówki. Tam działo się naprawdę sporo. Również w kwestiach pogodowych, o zasłabnięciach, problemach kardiologicznych i bólach w klatce piersiowych było 13 tysięcy takich zgłoszeń. A także o bardzo przyjemnych tematach, czyli rewolucjach w szkolnych stołówkach, gdzie od września dzieci będą mieć nową dietę. Jaką? O tym wiadomo. Które na antenie Radia Centrum już o godzinie 7:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo mocniej zachmurzone, na moim radiowym termometrze 20 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 26-7 stopni, wiatr z północnego zachodu. Wieje słabo, 11 km na godzinę, odrobinkę przyspieszy nieco później. Na barometrach mamy 1020 hektopaskali, warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy. Mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
4: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
3: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
5: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci niejedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. W wyniku ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
6: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych chłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubić ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24, a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kocierz, a start do piątego etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk, wygrała Kimberly Lacorte z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
8: Podczas turu nie ma po prostu spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
6: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlene Reuser.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry tym, którzy teraz włączyli radio odbiorniki. Karolina Ramka z tej strony mikrofonu. Już za kilka chwil zacznę wróżyć, więc możecie parzyć kawę albo zrobić głośniej. Ponad dzisiaj rano możemy być senni, no to chyba o poranku normalne, ale później poczujemy, że aura zmienia się na weselszą. Dzisiaj będą się trudne sprawy wyjaśniać, nabierzemy ochotę na zakupy, spotkania z przyjaciółmi, a po południu ponoć dobre plany, żeby układać weekend i wspólne przedsięwzięcia. O tym, co jeszcze już za kilka chwil.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum, piątek, 10.30. Tym razem
5: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum, tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, masz przed sobą dzień udany. Możesz pytać, czego potrzebuje ktoś bliski, a spełnienie prośby nie będzie trudne. W pracy też nie będziesz oszczędzać sił i środków, żeby komuś pomóc. Wyjdzie ci to wszystko na dobre, bo okaże się, że przy okazji załatwisz także swoją sprawę. Dzisiaj wszystko sprzyja także ważnym spotkaniom i nawiązywaniu nowych znajomości. Byku, bądź dobrej myśli, bo czeka cię dzień pełen ciekawych spraw i spotkań z sympatycznymi osobami. Twój autorytet wzrośnie dzisiaj, osiągniesz swoje cele dzięki umiejętności wyciągania wniosków z cudzych błędów również. A po południu czas na relaks, wybierz się gdzieś, bo w pięknym miejscu lepiej odpoczniesz. Bliźnięta, dzisiaj poczujesz przypływ sił, twoje pomysły spotkają się z uznaniem, ktoś surowy wreszcie będzie wyrozumiały. Dzisiaj także załatwisz sprawy urzędowe, po południu także czas na odpoczynek. Ostatnio trochę cię coś pogania, ale teraz znajdziesz pomocnika, zwłaszcza do tych nudnych obowiązków.
4: Rak.
3: Przez cały dzień będziesz pracowity, obowiązkowy. Bez skarg zniesiesz wszystkie nowe i trudne zadania, bo postanowisz mieć spokojny weekend. Pamiętaj jednak, aby za ciężką pracę upomnieć się o nagrodę na dobre serce innych. No, czasami nie ma co liczyć. Wieczorem odpocznij, musisz się zregenerować. Co u lwa, stanie się popularny. Przed tobą dzień pełen sympatycznych spotkań, choć niektóre z nich mogą być niespodziewane. Dzisiaj będziesz także zaskakiwany, ale nie denerwuj się, jeśli ważne plany zmienią się tak na ostatnią chwilę. Dzięki refleksowi uda się dostosować do nowej sytuacji. A dzisiaj po południu być może jakaś miła randka. A panno, zajmiesz się swoimi potrzebami, będziesz się domagać, aby wszyscy uwzględniali twoje zdanie. Nie przesadzaj z pouczaniem innych, więcej spokoju, a osiągniesz cele i unikniesz niepotrzebnych dyskusji. A później nie słuchaj plotek, bo ktoś może spróbować manipulować twoimi uczuciami. W domu możliwi niezapowiedziani, acz mili goście. Co uwagi, nie chowaj się przed osobami, które lubią się troszeczkę sobie pogadać. Przekażesz komuś ważne wiadomości i razem zastanowicie się, co zrobić, żeby szybciej osiągnąć cele. Dzisiaj wszystko także sprzyja wyjaśnianiu nieporozumień. Po południu aura zacznie bardziej sprzyjać miłości i zabawie. Dzisiaj warto spotkać się z przyjaciółmi. Skorpionie, ty będziesz pracowity i nie będziesz chciał na nikogo narzekać. Różne polecenia i nakazy nie będą dla ciebie wiele znaczyć. No dzisiaj to już chyba po prostu czujesz piąteczek. Po południu warto jeszcze przemyśleć najnowsze projekty. Być może pewien istotny szczegół znów umknął twojej uwadze. Strzelcu, przed tobą dzień delikatnie niespokojny. Trochę zamieszanie, trochę w pracy problemów. Ale spokojnie, nie ty je wywołałeś, więc będzie dobrze. Słuchaj swojej intuicji. Pewien nieporadny współpracownik może potrzebować dzisiaj trochę twojej pomocy, nie zostawię go. Po południu przypływ sił i humoru, no i możesz dzisiaj świętować sukcesy w ulubionym miejscu. Koziorożcu, pewna plotka przykuje twoją uwagę, postanowisz szybko wyjaśnić takie nawet zabawne nieporozumienie. Ostrożnie, nie zaczynaj dyskusji, jeżeli sam masz coś na sumieniu. Stare grzeszki lub tajemnice mogą wyjść na jaw. W razie potrzeby sprawdzą się przyjaciele. W pracy działaj szybko, a nie będziesz mieć zaległości w weekend. Wodniku, ty będziesz energiczny, wesoły, ułożysz ambitny plan działania na cały weekend. Szybko załatwisz najważniejsze tematy i zostanie ci sporo czasu na spotkania towarzyskie. Po południu warto wybrać się na małe zakupy, zapewne przyda się coś nowego, a dzisiaj wybierzesz idealnie. No i rybki na koniec, dzisiaj ogarną was silne emocje, staniecie się wyrozumiałe dla słabości ludzkich, a nawet zrezygnujecie z własnych korzyści w imię wspólnego dobra. W takim nastroju lepiej jednak unikać ryzyka i sporów. Po południu twoje plany mogą się zmienić i zamiast spotkania z przyjaciółmi wyruszysz po prostu na spacer. Dzisiaj masz uwierzyć w siebie, odzyskasz równowagę.
2: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Reklama.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
8: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ponad 23,5 minuty po siódmej, więc wkrótce pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. No i wracamy do kaliskiego szpitala. Nadal nie udało się przesłuchać byłego dyrektora. Wciąż jest niedostępny dla śledczych. O tym powiem już za chwilę. Ale także o zajezdni kultury w Plaszewie, która, uwaga, swój parking zmieni na scenę i parkiet, a to za sprawą pewnego przyjemnego wydarzenia, o którym więcej na antenie Radia Centrum już o godzinie 7.30. We'll be right back.

0: Minęła godzina 7.30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były dyrektor Kaliskiego Szpitala wciąż niedostępny dla śledczych, ponadto sobotni koncert w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a w sporcie kadrowe problemy ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal nie udało się przesłuchać Radosława Kołacińskiego, byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i radnego Rady Miasta Kalisza, który jest jednym z głównych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce badanych przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim. Ta przygląda się m.in. rekordowym wynagrodzeniom dla kilku lekarzy, naruszeniom przepisów prawa zamówień publicznych przy zakupie leków za 14 milionów złotych i braku odpowiedniego nadzoru nad apteką szpitalną. Nikomu też nie postawiono jeszcze zarzutów.
3: Na obecnym etapie mówimy tutaj o tym, że prowadzone jest w sprawie. Mówimy o postępowaniu, w którym już zgromadzono 40 ponad tomów materiałów. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Każda część z nich była kilkukrotnie, zachodzą konfrontacje. To osoby, zarówno pracownicy szpitala, ale też pracownicy firm, które wykonywały te prace, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wciąż nie wiadomo, kiedy będzie przesłuchiwany Radosław Kołaciński. Ten od momentu, kiedy przestał pełnić funkcję dyrektora, a nieprawidłowościami zajęła się prokuratura, jest na L4. Śledztwo w sprawie przedłużono do 14 grudnia tego roku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamieni swój parking na scenę i parkiet, a to za sprawą koncertu Jacka Mezomejera, który miasto zna dzięki udziałowi w programie wyszukującym młode talenty w naszym województwie. Muzyk był w nim jurorem, teraz będzie głównym artystą wieczoru.
4: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
2: Zachęca do udziału w koncercie sam Mezo, a koncert i afterparty już jutro, początek o 20, a wstęp jest wolny. Kiedy inni robili transfery, wzmacniając siłę drużyn w trakcie sezonu, ostrowski klub przespał ten okres, wierząc w odbudowę dawnych gwiazd. Teraz w sytuacji podbramkowej próbuje znaleźć alternatywę dla zawodzącego na całej linii Chrisa Holdera, ale nie jest to łatwe, co przyznaje w rozmowie z Radiem Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów Tomasz Gapiński.
5: No, szukamy, nie każdy chce wypożyczyć się, tak? Mieliśmy na oku dwóch, ale niestety legło to w gruzach. Jakby kluby się nie zgodziły na wypożyczenie, jest ciężko, tak? Jakby w końcowej fazie sezonu, tak? Bo to będzie to najważniejsze, to każdy klub też chce być jakby zabezpieczony. Tejta oczywiście zakontraktujemy, no rozglądamy się, dzwonimy, szukamy. Ciężko, mówię, jak mamy kogoś wziąć i ma być podobnie, to mija się z celem. Mamy nadzieję, że i będziemy pomagać Chrisowi, tak, aby gdzieś to w końcu ruszyło.
2: Trzeba przyznać, że Tomasz Gapiński jest człowiekiem wielkiej wiary, skoro wciąż ma nadzieję, że były mistrz świata z 2012 roku zacznie jechać w tym sezonie co najmniej przyzwoicie na poziomie 6 czy 7 punktów. Póki co Australijczyk, ale nie tylko on, zawodzi na całej linii w zespole Munfin Magnusa Ostrów, który czeka trudna walka o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze w rundzie Playdown.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Proszę ma w trasę po raz kolejny w godzinach porannych, w których jest jeszcze przyjemnie, jeszcze rzeźko, na głowę nic nie pada, można jechać. Trochę mniej przyjemnie zrobiło się w niektórych miejscach Kalisza, zwłaszcza na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego. Samo centrum wygląda dobrze, najwięcej tradycyjnie o tej porze dzieje się na Łódzkiej. Droga Krajowa 12 w Zdunach miejscami. Jeszcze nie jest to jakiś super korek, no ale rzeczywiście tutaj będziecie musieli uzbroić się nieco w cierpliwość. Pamiętajcie, że cały czas obowiązują obowiązują objazdy, z których możecie śmiało korzystać, chociaż tutaj w godzinach szczytu też bywa różnie, jak wiecie. W Krotoszynie utrudnienia i prace remontowe na ulicy Wiśniowej, jeszcze na Raszkowskiej tam także się dzieje, a w Plaszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, pamiętajcie, przy przebudowie ulicy Ledochowskiego to odcinek od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, tam się dzieje i Gostyczyna trasa 450. Tu kolejne utrudnienia, ruch odbywa się wahadłowo.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych rośnie w tempie dramatycznym. Od końca czerwca do końca lipca odnotowano aż 1219 wezwań do takich zdarzeń. Mimo wprowadzenia obowiązku kasków i podniesieniu wieku użytkowników, liczba wypadków wśród młodych osób do 19 roku życia wzrosła do około 79%. Rząd planuje od przyszłego roku, od kwietnia, wymusić konstrukcję uniemożliwiające odblokowywanie prędkości powyżej 20 km na godzinę, aby ukrócić problem z nielegalnie modyfikowanymi hulajnogami.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Pilnujcie się, czy to na hulajnogach, czy na dwóch kółkach, czy na czterech. Życzę Wam, żebyście bezpiecznie dotarli do celu. 23 minuty do godziny 8. Wracamy do muzyki. Już teraz Wild Love i Rhea Gravey.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajeno Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowana stabilna praca, zatrudnienie w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby proszone o kontakt pod numerem telefonu 602 505 234 602 505 234 lub wysyłanie CV na praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

sprawdzam, coż tam w kalendarzu słychać. O tym, że piątek, piąteczek, piątunia, to już wiecie od samego rana. To jest najważniejsza wiadomość, to jest wiadomość dnia, a więc już jesteśmy praktycznie w weekendzie. A cóż jeszcze za święta? Dzisiaj bardzo ważne święto, Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Bardzo ważne, pamiętacie o ich

A 106,4 to już w ogóle nie tylko przez lekarza powinna być przepisywana. Ja mam dla Was tutaj bez recepty absolutnie AC/DC i kawałek Money Talks. Możecie zrobić głośniej.

0: Radio Centrum. Radio Rano.
1: Wiadomości już za kilka chwil o burzowej nocy w Polsce, a także o cenach dziecka, które sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Szczegóły już o 8.
2: Reklama.
3: Sklepy z połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga! Szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w centrum.

0: handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Reklama.
5: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na moim radiowym termometrze z pełna 20 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce będzie więcej słońca. Nie będzie powyżej 30, bo tak do 26-7 stopni ciepła. Do tego wiatr z północnego zachodu, który na razie wieje słabo, 13 km na godzinę, trochę przyspieszy. Warunki biometo są obojętne, a ciśnienie na razie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
3: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
5: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
3: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób. Wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
6: Jak by pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
7: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
6: A ułaskawienie starucha?
8: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
9: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
3: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu travellist.pl.
10: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
3: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: Kursy walut.
2: A jak tutaj się wszystko plasuje? Zaraz zobaczymy. Średnie kursy waluty euro obecnie to 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 73 grosze, frank szwajcarski 4 zł 59 groszy i funt brytyjski 5 zł i 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: 5 minut po 8:00 o tej porze można zapraszać na kawę tych, którzy świętują i mają i piątek, i fajne święta są, i do tego jeszcze ich imieniny, więc ja wam przypomnę, a wy już wiecie, co robić. Albert Dobiemier, jakie ładne imię, Dorota, Edmund, Edmunda, Kajetan, Kassian, Klaudia, Konrad, Sykstus i Wincenty. Pamiętajcie, żeby tak właściwie ich imiona wymieniać i co by się nie przejęzyczyć, bo może być dziwnie czasami. W każdym razie ja też życzę wam wszystkiego, co najlepsze, niech wam się darzy, no i niech to będzie bardzo udane i owocne świętowanie.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Informacje pod numerem 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: To Pussy Life is Less, 17 minut po godzinie 8. Pamiętajcie, że sierpień będzie miesiącem, gdzie będziemy masować sobie karki, a to dlatego, że będą no może trochę bolały, chyba że będziecie w pozycji horyzontalnej, bo będziemy się gapić wysoko w niebo, a na tym niebie, oj, kumulacja, taka kumulacja, która, no nie chcę tak brzydko powiedzieć, że nie powtórzy się za naszego życia, no ale tak właśnie może być. Więc uwaga, uwaga, najpierw głębokie zaćmienie zachodzącego słońca, czyli no nie całkowite u nas, to w Hiszpanii, na Islandii na przykład. Tam gdzieś szczęśliwcy będą mogli zobaczyć całkowite, ale my i tak całkiem nieźle będzie, bo to prawie 80% w naszym regionie, więc można się pogapić. Pamiętajcie tylko, co by wam nie przyszło do głowy, żeby się tak gapić w to słońce bez żadnego zabezpieczenia na oczach, więc tutaj trzeba sięgnąć po coś naprawdę, co nam pomoże, a nie porazi za mocno, nawet jeżeli będzie to zaćmienie oczywiście. Później czeka nas noc spadających gwiazd. Będzie ich sporo i to wszystko 12 sierpnia. I to perfekcyjne warunki i taka okazja, która może się naprawdę długo jeszcze nie nadarzyć, a to dlatego, że widok zachodzącego słońca w głębokiej fazie zaćmienia możemy zapamiętać na zawsze, a Perseidy będzie można oglądać wtedy, kiedy księżyca prawie nie będzie, bo tym razem dla miłej odmiany będzie to nów, więc warunki będą naprawdę idealne.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Już prawie 22 minuty po 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli zbliżają się kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem od Dawida Nawrockiego?
2: Między innymi pochylimy się nad problemem tlenku węgla. Wiele osób zakłada, że to problem typowo zimowy, ale również latem. Czad jest niebezpieczny. Tylko w te wakacje już przeszło 100 razy Wielkopolska Policja, Straż Pożarna interweniowała w tej sprawie, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: Konkretnie w wiadomościach 8.30.
1: Reklama. Hurtownia Madwood Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madwood Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie 15-latek, który ma sporo problemów z prawem, Straż Pożarna przypomina, Chad latem też jest zagrożeniem, a w sporcie nowy trener kaliskich siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 15-letni Kaliszanin malował farbą w sprayu po ścianie jednego z budynków przy ulicy Nowy Rynek w Kaliszu. Policjanci zatrzymali nastolatka, a także przeszukali jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli narkotyki.
3: Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli puszkę z farbą, której użył nastolatek podczas wykonywania graffiti. Na tym jednak czynności policjantów się nie zakończyły. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 15-latka policjanci zabezpieczyli również blisko 100 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Zabezpieczony susz trafił do policyjnego depozytu, a 15-latek usłyszał 2 zarzuty popełnienia czynów karalnych.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Zgromadzony materiał już wkrótce trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie 15-latka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nawet latem tlenek węgla potrafi być groźny, choć wiele osób uważa, że Chad jest zagrożeniem wyłącznie w okresie zimy, to statystyki wskazują na co innego. Od początku roku do 4 sierpnia wielkopolscy strażacy interweniowali 485 razy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia obecności tlenku węgla. W samym okresie wakacyjnym tych interwencji było ponad 120, dlatego tak istotne jest posiadanie w domach czy mieszkaniach czujek tlenu węgla.
4: Pamiętajmy, że czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację twojego budynku. Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie.
2: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Od początku 2026 roku do 4 sierpnia na terenie Wielkopolski podtruło się czadem 87 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku poszkodowanych było jedynie 41 osób. Nowym pierwszym trenerem kaliskich siatkarek w sezonie 2026-27 będzie Radosław Wodziński. To szkoleniowiec, który doświadczenie zdobywał w pracy klubowej i reprezentacyjnej. W tym roku był asystentem trenera kadry Polski U18 mężczyzn, która na Mistrzostwach Europy sięgnęła po złoty medal. Zna także kaliski teren, bo pochodzący z Turku trener przyjeżdżał często na mecze do areny, w której teraz przygotowuje siatkarki do rozgrywek w Tauron Lidze Kobiet. Treningi rozpoczęły się na początku sierpnia.
5: To jest na pewno bardzo fajny moment, jak wszyscy się widzimy, wracamy po wakacjach, gdzieś tam ten okres odpoczynku dla nich się kończy, ale widać u nich chęć do pracy, z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo widać tą pozytywną energię i chęć do pracy, co jest przede wszystkim tutaj w tym momencie najważniejsze. Myślę, że to jest ciekawy ośrodek, który mnie przekonał osobiście. Się bardzo cieszę, że udało się mi dołączyć do tego zespołu i prowadzić w tym roku.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener siatkarek Netland MKS-u Kalisz. W sztabie szkoleniowym siatkarek, które po wygraniu pierwszej ligi wróciły do Tauron Ligi Kobiet, będzie 7 osób. Także Sebastian Dewasz, który był trenerem zespołu w ubiegłym sezonie, teraz został asystentem Radosława Wodzińskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Cóż w tej trasie słychać? Otóż no jest ten ruch nieco większy, jeszcze nie taki duży, gdzie trzeba będzie rzeczywiście w wielu miejscach postać. Centra miast Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Krotoszyn jest całkiem nieźle w kwestiach związanych z największymi utrudnieniami. No to tradycyjnie droga krajowa 12 w Zdunach, ale powiem wam, że ten ruch i tak odbywa się w miarę płynnie, więc można jechać. Z utrudnień związanych z remontami jeszcze szybkie przypomnienie dla was, że od dzisiaj w związku z nagraniami do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak utrudnienia na ulicy Więziennej. Tutaj czasowe zmiany w organizacji ruchu i parkowania. Na samej Więziennej od Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku Łódzka 4 będzie wyłączona ta trasa z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. W kwestiach remontowych jeszcze Ostrów Wielkopolski, gdzie trwa remont ulicy Wrocławskiej. Tutaj odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Gostyczyna trasa 450. Tutaj także utrudnienia. No i jeszcze Krotoszyn na Raskolskiej się dzieje i prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Koniec turystyki paliwowej. Nasi zachodni sąsiedzi już uważają, że tankowanie nad Wisłą przestało być atrakcyjne dla zachodnich kierowców. Właśnie różnica między cenami po obu stronach granicy wyraźnie się zmniejszyła, przez co dalsze wyjazdy na polskie stacje coraz rzadziej mają ekonomiczne uzasadnienie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 9. Yes.

0: Radio Centrum. Radio Rano.
1: Jak to się mówi, historia kołem się toczy, a tutaj zatoczyło się to koło na Helu dokładnie, czyli dla niektórych koniec, dla innych początek Polski, a tam są wigry, składaki, dobre chłopaki, bo przecież ich akcja charytatywna trwa. Już teraz łączę się z Michałem i Mikołajem. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry wszystkim, hej.
1: No i jak tam na tym Helu? Nie wywiało was?
3: Jeszcze nie, aczkolwiek dzisiejszy dzień zapowiada się mocno wiecznie i prawdopodobnie jak zwykle pod wiatr.
1: Pod wiatr. No właśnie to pytanie o tą trasę, bo trasa piękna, malownicza, widokowa. A jak te warunki na tej trasie, powiedzcie?
2: Wczorajszy dzień całkiem przyzwoity. No już tutaj od Władysławowa, kiedy wjedzie się w stronę samego Helu, jest przepiękna ścieżka rowerowa. Co prawda jest sporo turystów, ale wszyscy, jak widzą, 9 składaków z przyczepkami, to ustępują miejsca, machają, pozdrawiają, także bardzo sprawnie nam to wszystko idzie. Dziś plan na dzisiaj to dojechać do Sopotu.
1: Do Sopotu, no dobrze, tam mam nadzieję, że śpiewająco dojedziecie, że bez żadnych utrudnień, a jak jest tak dużo turystów, to od razu tam puszeczką trzeba im zadźwięczyć, żeby po drodze wrzucali. Właśnie jak są aktywnością po drodze, powiedzcie?
3: Z tego roku zdecydowanie z tego coraz więcej i ze względu na to, że jesteśmy w bardzo turystycznych miejscowościach i można w tą puszkę coś tam więcej pozbierać.
1: No to świetnie.
2: To naprawdę... W tym roku jest coś niesamowitego, bo i w miejscowościach tych nadmorskich, i na trasach rowerowych spotykamy ogromną ilość ludzi, którzy są zaciekawieni, zdziwieni, zaskoczeni tym, co robimy i bardzo chętnie dokładają swoją cegiełkę na pomoc Zoi.
1: No i to cieszy. Powiedzcie mi jeszcze proszę, jak tam sprawują się wasze składaki?
3: Początek był średni, bo było dużo pękniętych opon, ale już się docieramy, jest już coraz lepiej. Wczoraj była jedna drobna gdzieś tam awaria, ale się udało szybko ją rozwiązać. Liczymy, że dzisiaj będzie już bez żadnej awarii.
1: Tego wam absolutnie życzę. A wasza kondycja i humory?
2: Dopisują. Jest naprawdę pozytywnie. Nogi i inne części ciała, no, troszkę bolą, ale nie jest źle, naprawdę jesteśmy zdziwieni. Taki kryzysowy dzień chyba był, wydaje mi się, drugi, trzeci dzień.
3: 100 tak. kilometrów, a teraz jest troszkę mniej, to...
2: Już się rozjeździliśmy, nie wiem, czy nasze organizmy już tego nie odczuwają, czy my już tego nie czujemy, ale naprawdę całkiem przyjemnie się jedzie.
1: No i to dobrze słychać. Michale, przypomnij jeszcze proszę, na kogo zbieracie? Ja widzę już, że jest na siepomaga.pl w puszeczce 38 190 zł, no ale oczywiście te puszki, które macie za sobą, będziecie jeszcze zliczać, więc dla szybkiego przypomnienia dla słuchaczy, na kogo zbiórka?
2: Zbieramy środki dla 9-letniej Zoi Dreli, dziewczynki chorującej na chorobę Aicardi i na padaczkę lekooporną. Chcemy zebrać dla niej 100 tysięcy złotych na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny i specjalny wózek sportowy, by razem z rodzicami mogła aktywnie spędzać czas.
1: No właśnie, to ja przypominam, że media społecznościowe Wigry, Składaki, Fajne Chłopaki, siepomaga.pl i również narce.pl, tam znajdziecie informacje o panach. 7. edycja waszej wyprawy. Życzę wam, żeby była szczęśliwa i żebyście w całości zadowoleni z ciężkimi puszkami trafili na finał. Który? Gdzie?
2: W Krynicy Morskiej już w sobotę.
1: No dobrze, to trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa!
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: Tak jak słyszeliście, Wigry, Składaki, Dobre Chłopaki, oni nadal w trasie, trzymamy za nich mocno kciuki.
0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Sklepy z połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: W kalendarzu muzycznym 7 sierpnia 1976 rok Elton John i Kiki Dee z piosenką Don't Go Breaking My Heart na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Autorami piosenki jest Elton John oraz Bernie Taupin, ale podpisali się pseudonimami Ann Orston i Carte Blanche. No to teraz posłuchajmy, jak to brzmiało. Don't Go Breaking My Heart, Elton John i Kiki Dee.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Pojawiło się nieco więcej słońca, błękitne niebo, bardzo przyjemna pogoda, jeszcze nie jest gorąca, bo takie skromne 20 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce w godzinach popołudniowych zobaczymy 26-27 stopni. Do tego wiatr z północnego zachodu, na razie wiejący słabo, 13 km na godzinę, trochę przyspieszy. Warunki biometeo między korzystnymi a neutralnymi, ciśnienie jeszcze stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski. Ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
4: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
3: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
5: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
6: Będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
5: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
7: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
3: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
8: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
3: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
10: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
9: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Rejmonta o 20:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut już po godzinie 9:00, piątek, piąteczek, piątunia, o tym już wiecie, że ten już się przyczaił w kalendarzu, już się rozkręca i bardzo dobrze, mam nadzieję, że wy też się rozkręcicie. Życzę smacznej kawy, ewentualnie drugiego, czy tam pierwszego śniadania. No i oczywiście zagram wam coś przyjemnego, co też w trasie na pewno będzie fajne. Another Night, Real McCoy, Queen w kolejce, Hania Kuzimowicz, David Guetta i Sean Kingston.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.

0: No, otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie się działo na głównym rynku w Kaliszu 8 sierpnia, czyli już jutro o godzinie 21. Kino pod chmurką, trzymajcie kciuki, żeby nie padało, bo będziecie mogli sobie obejrzeć bardzo przyjemną amerykańską produkcję z zeszłego roku w reżyserii Aziza Ansariego. Film, który pokazuje historię ubogiego magazyniera i opływającego w luksus kapitalisty, których życie wywraca się do góry nogami za sprawą Gabriela, czyli początkującego anioła. Takie kino letnie na głównym rynku w Kaliszu. Przypominam, już jutro o 21:00 film Anioł Stróż. Trzymamy mocno kciuki za to, żeby była pogoda.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 9. Kolejne tematy, które w naszym regionie już za kilka chwil. O tym więcej od Dawida Nawrockiego.
2: Będzie trochę kulturalnie. Zaprosimy do gmin Stawiszyn i Koźminek. W gminie Stawiszyn kino letnie, Kung Fu Panda 2. Trochę propozycje dla młodszych widzów, no ale...
1: Nie tylko...
2: Czyli rozumiem, że dzisiaj będziesz w gminie Stawiszyn.
1: Nie, ale oglądałam.
2: Okej, okay. No to przy innej okazji będzie też koncert w Koźminku, letni koncert na Ziemi Kaliskiej, ostatni z tego cyklu. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
1: W wiadomościach 9.30.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
9: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
10: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 9.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Śledztwo trwa od 2017. W tym roku akt oskarżenia w końcu może trafić do sądu. Ponadto ważna informacja dla pasażerów KLA. Kino letnie w gminie Stawiszyn, a na koniec letni koncert w Koźminku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęli w 2017. W tym roku jest szansa na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Najdłużej toczące się postępowanie w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim dobiega końca. Chodzi o wyłudzenie kilkunastu milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej sprawie w pierwszej fazie zarzuty postawiono siedmiu osobom, m.in. Marcinowi K. i Bartłomiejowi T., związanych z ostrowską piłką ręczną.
3: Powody, dla których to postępowanie jest nadal kontynuowane, jest fakt, że są przedstawiane zarzuty nowym osobom. Główne przestępstwo dotyczy uzyskiwania nienależnych dopłat, ale okoliczność analizy przepływu tych środków spowodowała konieczność uzupełniania zarzutów między innymi nowym osobom, przy czym gro osób ma tylko zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, albowiem one nie uczestniczyły bezpośrednio w proceterze uzyskiwania nienależnych dopłat.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. A do wyłudzeń na fikcyjne gospodarstwa rolne miało dochodzić między 2004 a 2015 rokiem. Za wyłudzenie dopłat lub dotacji grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za pranie brudnych pieniędzy kara zależna jest od kwoty, więc można spędzić w więzieniu od pół roku do 25 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To bardzo ważna informacja dla pasażerów KLA. W tę niedzielę autobusy 9 linii będą kursować zmienionymi trasami, a to dlatego, że na części ulic w centrum miasta nagrywane będą sceny do filmu. W związku z tym autobusy linii 3A, 3B, 4, 14, 11, 12, 12K, 13 i 18 nie będą zatrzymywać się na przystankach. Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Kwiatowa 03 i 04, Łańska 02, Bankowa Rektorat Uniwersytetu 01 i 02, Śródmiejska Złoty Róg 02, Sukiennicza 01 i 02 oraz Plac Jana Pawła II 03. Autobusy będą jeździć objazdami. Informacje o objazdach pasażerowie znajdą na przystankach oraz na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Dom Kultury w Zbiersku zapraszają na kolejny seans w ramach tegorocznego kina letniego. Już dzisiaj na boisku CKS Zbiersk wyemitowany zostanie film Kung Fu Panda 2. Propozycja skierowana jest głównie do młodszych mieszkańców gminy, ale zaproszeni do udziału są wszyscy miłośnicy tej produkcji. Przed seansem o 19.00 zaplanowano animację dla najmłodszych, natomiast projekcja filmu rozpocznie się o 20.30. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czas na ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Odbędzie się on dzisiaj wieczorem w Koźminku. Z autorskim programem wystąpi para śpiewających aktorów. Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz.
4: Myślę, że znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku. Organizatorami tego wydarzenia jest Fundacja Inicjatywa dla Opatówka we współpracy z Gminną Biblioteką i Centrum Kultury w Koźminku.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek koncertu o 19.00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: J.O.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Trend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura 24.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. Minął czas.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I to jest ten moment, kiedy możecie zrobić na fulla, kiedy możecie otworzyć okna i te w autach również, i tak zwany zimny łokieć niech wjedzie, bo wjeżdża Iron Maiden. 1984 rok, Paraslave. Z tego albumu mam dla was kawałek 2 Minutes to Midnight.

0: reclama.
1: Garnituri, garnituri, turi de braci, ale turi.
2: Garnituri!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
8: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.
9: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No myślę, że dzisiaj się mocno nie zgrzejecie. Temperatura maksymalna do 26-27 stopni. Najcieplej znów w Kępnie. Tam szczęściarze mogą się nieco przysmażyć. Teraz na moim radiowym termometrze jeszcze takie skromne 21. Wiatr z północnego zachodu cały czas wieje słabo. Teraz 15 km na godzinę. W godzinach popołudniowych nieco przyspieszy. Ciśnienie na razie stabilne, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
5: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
4: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
6: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
4: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
7: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
4: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
8: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
4: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr. Benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
9: Cóż nam udało się odnaleźć?
10: Czyżby?
9: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
10: no, faktycznie.
9: Ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
11: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
9: Tak, można by tak nazwać.
11: Siup do koszyka i idziemy dalej.
4: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na pewno jest to piękny widok i zdjęcia też mam ładne, tylko pamiętajcie, żeby uszanować przyrodę, nie zadeptać kosztem takiego super zdjęcia na Insta czy gdzieś indziej. Pamiętajcie o tym, a tym, którzy uwielbiają chodzić na grzyby, to życzę oczywiście owocnych łowów, tylko uważajcie tam z tymi zbiorami.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Od radia.
12: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
13: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
11: Od radia dla Ciebie.

0: No i Coco Jumbo i do przodu i takie przesłanie na piątek, piąteczek, piątunia, to ja rozumiem. No i mam dla was przy tej okazji coś jeszcze.
1: Teraz konkurs.
0: A mam dla was zaproszenie kolejne na Odyseję Antonińską, która już się rozpoczęła. Wczoraj już się działo, już pierwsi prelegenci. Mam dla was zaproszenie podwójne na wybrany dzień. Pamiętajcie, że Odyseja Antonińska trwa do 9 w Antoninie nad Zalewem, więc do niedzieli, do godzin wieczornych. Mnóstwo bardzo przyjemnych rzeczy. Pełną informację znajdziecie także na naszej stronie internetowej rc.fm. A już teraz czekam na wasze telefony 88 400 164.

0: No i to jest ten czas, kiedy ja wracam do mojego radiowego konkursu Odyseja Antonińska, czyli Ogólnopolski Festiwal Podróży, który odbywa się już w Antoninie od wczoraj i będzie trwał do niedzieli, do 9 sierpnia. Mnóstwo przefajnych ludzi, z którymi będziecie mogli się spotkać o podróżach i nie tylko porozmawiać, a takim fanem jest również Sławek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Skąd dzwonisz?
1: Z Kamienia.
0: A co tam porabiasz o tej porze? Jakieś wolne, urlop czy w pracy?
1: To znaczy przed pracą, powiedzmy.
0: Przed pracą jeszcze, dobrze. A jak tam z urlopem, po czy przed?
1: No już po, niestety, dłuższym urlopie już po, w czerwiec. No myślę, że czerwiec był dobrym terminem z uwagi na te temperatury, które były takie akurat bardziej znośne i stałe niż teraz, to się dzieje po prostu.
0: Czyli urlop udany.
1: Tak, urlop dalej.
0: No to dobrze, ale mam nadzieję, że w takim razie uda ci się zaplanować trochę wolnego, żeby wyskoczyć na Odyseję Antonińską i sobie tam też posiedzieć w miłych okolicznościach przyrody. Mam dla ciebie zaproszenie, dzień sobie wybierzesz, ale żeby to zaproszenie dostać, to takie małe jakieś pytanko się znajdzie dla ciebie. Gotowy?
1: Tak.
0: Jednym z prelegentów, w niedzielę dokładnie, jest Krzysztof Wielicki i moje pytanie brzmi, będę miała podpowiedzi, kim on jest? Czy jest sportowcem? Czy bada promieniowanie? Czy jest może himalaistą?
1: Nie, no oczywiście, że himalaistą.
0: No to sprawdzam, żeby nie było. Radio Centrum. No Sławek, co ja mam ci powiedzieć? No oczywista oczywistość.
1: Super, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Sławku, wygrywasz oczywiście. Fajnego czasu ci życzę, który tam na pewno spędzisz w takich miłych okolicznościach przyrody i fajnym towarzystwie. A teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
1: A dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam prowadzącą oczywiście w pierwszej kolejności, resztę ekipy Radio Centrum, no i słuchaczy.
0: I to kogoś chcesz dorzucić tak prywatnie gdzieś, co?
1: A prywatnie to małżonkę, bo może też gdzieś tam przy radiu ma sposobność bycia.
0: Dobrze, dobrze. To od małżonki ode mnie też pozdrowienia dla małżonki.
1: Dziękuję.
0: Baw się dobrze i dobrego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
2: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A skoro piątek, piąteczek, no to bardzo proszę, kolejny odcinek cyklu Tak się mówi na antenie Radia Centrum. Tym razem Monika Sobczak-Walisz, czyli dyrektorka biblioteki w Gołuchowie. No i poczytamy, właśnie, poczytamy, fajnie by było. Mam nadzieję, że wy też czytacie, ale my porozmawiamy o czytaniu właśnie, o tym, co w wakacje i dlaczego warto odwiedzić czytelnię też we wrześniu. Szczegóły w programie Tak się mówi już o godzinie 10.30.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Kasia Górcewicz, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mamy jeszcze wakacje, więc temat dziś również wakacyjny, bo każdy z nas myśli o tym, jak oderwać się od rzeczywistości właśnie w tym letnim czasie. No i jednym ze sposobów jest na przykład pójście do biblioteki. Naszym gościem dzisiaj jest Monika Sobczak-Waliś, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Gołchowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Czy w wakacje zmieniają nam się upodobania czytelnicze? Czy czytelnicy z Gołchowa wypożyczają inne książki właśnie w wakacje niż w ciągu roku?
3: To może zacznę tak, że czytelnicy w wakacje nam się polaryzują na dwie grupy. Czyli tych, którzy przed urlopem oddają książki, rozliczają się, nie wypożyczają, tłumacząc właśnie tym, że wyjeżdżają, że inny rodzaj aktywności, ale obiecują, że po urlopie do nas wrócą. I druga grupa, która jadąc na urlop robi większe zapasy książkowe, żeby właśnie na urlopie spędzać czas nad lekturą. Czy zmieniają nam się upodobania? Myślę, że nie. Jeszcze kilka lat temu faktycznie te wyjazdy na urlop to były prośby o nieco lżejszą literaturę, o kryminały, o literaturę z wątkami miłosnymi, opowieści obyczajowe. W tej chwili mam wrażenie, że właściwie cały rok czytamy to samo niezmiennie. W Gołchowie królują powieści obyczajowe, królują kryminały, więc to są te dwa gatunki, które najczęściej i najchętniej nasi czytelnicy wypożyczają i co najczęściej nam mówią przy ladzie, poprosimy coś lekkiego, żeby odpocząć właśnie od tych wszystkich problemów, od tych wiadomości trudnych i ciężkich, które gdzieś tam do nas z mediów spływają, żeby mieć ten moment takiego relaksu.
2: To jakie nazwiska są najpopularniejsze? Na które książki trzeba czekać najdłużej?
3: Jeśli chodzi o powieści obyczajowe, to tutaj popularnością cieszą się autorki wszelkiego rodzaju sag. I to będzie m.in. Wioleta Sawicka, ale też Karolina Wilczyńska, Katarzyna Michalak, Joanna Jaksa. Wśród kryminałów prym wiedzie w tej chwili dwójka autorów właściwie, czyli Sławek Gortych niezmiennie, Maciej Siembieda, co zresztą nie dziwi, bo Maciej Siembieda w tym roku właściwie zgarnia wszystkie możliwe nagrody, ale nadal chętnie wypożyczany jest Allegro Goziński, Małgorzata Oliwia Sobczak, Remigiusz Brus, Katarzyna Bonda. No to są te nazwiska, które gdzieś tam w tych naszych topkach królują.
2: W bibliotece spotykamy raczej czytelników, czyli osoby, które kochają książki, które dużo książek czytają, ale niestety te statystyki nam pokazują, że tak mniej więcej połowa społeczeństwa nie czyta w ogóle. Dlatego też biblioteki, zarówno te mniejsze, jak i również narodowa, starają się, żeby promować czytelnictwo. Takim, można powiedzieć, sposobem na promowanie czytelnictwa jest narodowe czytanie. Państwo też się w tym roku przyłączą do tego. W jaki sposób?
3: Tak, co roku we wrześniu wszyscy zasiadamy do wspólnej lektury. W tym roku czytamy Dziady, więc wracamy po raz kolejny do Adama Mickiewicza. W Gołchowie będziemy czytać 9 września. Zasiądziemy do wspólnej lektury, natomiast nie będziemy czytać sami, bo będziemy czytać w tym roku w towarzystwie wyjątkowego gościa, bo naszym gościem będzie Filip Łobodziński. Myślę, że starsi słuchacze mogą go kojarzyć z tych produkcji filmowych, z serialu Podróż za jeden uśmiech i z filmu Stawiam na Tolka Banana. Ale jakby Filip Łobodziński dorósł i zupełnie życie dorosłe poprowadził w inną stronę, ukończył iberystykę, więc jest tłumaczem literatury hiszpańskiej i z tego jest najbardziej znany, ale też tłumaczem utworów Boba Dylana. Jest muzykiem, na studiach założył zespół, taką grupę muzyczną, zespół reprezentacyjny, gdzie był gitarzystą i wokalistą. Jest dziennikarzem, także bardzo ciekawa postać i ja już się bardzo cieszę na to spotkanie, bo myślę, że czeka nas ciekawa rozmowa, która może popłynąć w bardzo różnych kierunkach.
2: Czyli narodowe czytanie zmienia się z takiego typowego siedzenia i czytania fragmentów lektury właśnie w takie, można powiedzieć, eventy czytelnicze.
3: Tak, bo mam wrażenie, że też czytelnicy tego oczekują. Jakby lektury, które są też nam proponowane co roku na narodowym czytaniu, ja marzę, żebyśmy wrócili do czytania prozy. Nie są najłatwiejsze i nam, organizatorom, też sprawia trudność, jak zaskoczyć naszego czytelnika. No, czytelnicy nam się też zmieniają i chcemy też przyciągać nowe osoby na nasze spotkania, na nasze eventy czytelnicze, więc za każdym razem siadamy, robimy burzę mózgów, co tym razem przygotować, żeby naszego odbiorcę zaskoczyć.
2: I takim zaskoczeniem może być to, że w pierwszej połowie września zaplanowali Państwo premierę wielkoformatowej gry edukacyjnej, promującej nie bibliotekę, ale w ogóle gołchów.
3: Mhm. Wrzesień to też, oprócz narodowego czytania, czas europejskich dni dziedzictwa. Ja przez ponad 10 lat miałam przyjemność współtworzyć kaliski program EDD, a od 3 lat tworzę go w Gołchowie. I w tym roku w ramach europejskich dni dziedzictwa przygotowujemy coś, czego w naszym regionie jeszcze, mam wrażenie, nikt nie ma. To jest gra wielkoformatowa z ogromną kostką do gry, z ogromnymi pionkami, czyli taka planszówka tylko w wersji XXL. I tematem tej gry będą nie książki i nie literatura, ale to, co mamy w naszej gminie Gołchów najlepsze, czyli architektura, zabytki, historia, ciekawe postacie, no i przyroda, którą też jakby w Gołchowie mamy unikatową. Ja nie chcę za dużo zdradzać, kto będzie bohaterem tej gry, ale jeśli ktoś jeździ do Gołchowa, to myślę, że te symbole gołchowskie łatwo rozpoznaje. Także jednym z bohaterów będą mieszkańcy Gołchowskiego Parku.
2: Czy w tę grę będzie można zagrać od tak przyjeżdżając do Gołchowa, czy to będą wyznaczone dni?
3: Można nas do siebie zaprosić, bo ta gra ma to do siebie, że jakby jest mobilna. Więc my chętnie, jeśli ktoś będzie chciał do siebie nas zaprosić i poznać Gołchów, to my chętnie przyjedziemy. Na premierę zapraszamy młodzież z gołchowskich szkół. Oni jako pierwsi przetestują tę grę, a potem to już, jeśli tylko Państwo będą chętni nas zaprosić, jak najbardziej. Gra jest tak pomyślana, tak jak planszówki, że to nie jest tylko gra dla dzieci czy dorosłych. Jest gra, która ma łączyć pokolenia i ma łączyć edukację z zabawą.
2: I z pewnością zabawy nie zabraknie, ale dla wielbicieli bardziej tradycyjnej rozrywki będą Państwo mieli 26 września spotkanie z tradycją regionu, czyli w rytmie Wielkopolski. Co to takiego?
3: Kultura to również kultura ludowa. W strukturach Gołchowskiej Biblioteki działa również Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko, który już od ponad 50 lat, w tym roku zespół świętował jubileusz 55-lecia swojej działalności, kultywuje i promuje tradycje regionalne naszej gminy. I korzystając właśnie z tego, że no, mamy zespół w swoich strukturach, aplikowaliśmy w programie Urzędu Marszałkowskiego Kultura w Drodze i zaprosimy chętnych 26 września na warsztaty właśnie tańca ludowego z pokazem elementów stroju ludowego z udziałem zespołu Wielkopolanie.
2: Na to możemy się już powoli zapisywać, więc warto sobie zaplanować nie tylko ten dzień, ale w ogóle wcześniej o tym pomyśleć, żeby zgłosić się do biblioteki. Czy również będzie można się zapisywać na działania w ramach projektu Gmina Gołchów Cyfrowe Laboratorium Dziedzictwa? Co to będzie? Bo Państwo jako jedyna biblioteka z regionu otrzymała na to dofinansowanie. Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
2: No ale co będzie się odbywać? Czy to będzie też coś, w czym będą mogli wziąć po prostu udział mieszkańcy?
3: Projekt Gmina Gołchów 2.0, czyli Cyfrowe Laboratorium Dziedzictwa, został napisany z myślą o uczniach gołchowskich szkół. Tam jest zaplanowanych 6 warsztatów, które odbędą się w każdej placówce. Każdy warsztat jest trochę spersonalizowany pod daną szkołę, bo na przykład Tursko, w której miejscowości właśnie swoją siedzibę ma zespół, będzie miało warsztaty z wycinanki ludowej, inspirowanej motywami ze strojów ludowych Turska. W Gołchowie będziemy swoją uwagę poświęcać czartoryskim i zamkowi. Także w różnych miejscowościach naszej gminy będą różne działania z wykorzystaniem nowych technologii. Będzie Vlog Lab, będą narzędzia AI, będzie książka tunelowa, będą warsztaty teatralne z gwarą w roli głównej, więc to jest też takie nowum, które mam wrażenie, że nigdzie w regionie się nie odbywało i my sami jesteśmy ciekawi, jak też nasi odbiorcy zareagują. Uczestniczyć w tych projektach będą młodzi mieszkańcy naszej gminy, ale z efektów tych projektów będą mogli korzystać wszyscy chętni, więc pośrednio jest to projekt, z którego będą mogli korzystać również inni, ale bezpośrednio zaangażowani będą uczniowie z naszych szkół.
2: Ale zarówno uczniowie, jak i starsze osoby będą mogły wziąć udział w Nocy Bibliotek.
3: Tak, oczywiście. Tak samo jak w Narodowym Czytaniu, na które zapraszamy Państwa serdecznie, jak również w innych naszych wydarzeniach. My się bardzo cieszymy, jak do Głuchowa przyjeżdżają coraz częściej, coraz chętniej, coraz liczniej i mieszkańcy Kalisza, i mieszkańcy powiatu kaliskiego, mieszkańcy Ostrowa. Mamy też wiernych uczestników naszych spotkań z Podkonina, więc robi nam się tak trochę międzypowiatowo w naszej bibliotece i to nas bardzo cieszy. Noc Bibliotek, tradycyjna impreza, październik, co roku wszystkie biblioteki, czy prawie wszystkie biblioteki się w te akcje włączają. My również. Naszym gościem będzie w tym roku Mariusz Szczygieł, więc też się cieszymy na to spotkanie, no bo to jest fantastyczny człowiek, jego opowieści z dużą dawką humoru zawsze cieszą się dużą popularnością.
2: Tych spotkań w ostatnim czasie było sporo. Naprawdę na niektóre, tak jak widzieliśmy między innymi na Facebooku, przyszły prawdziwe tłumy. Są już właśnie tacy stali bywalcy. Czy to też jest Państwa cel, żeby nie tylko wypożyczać książki, nie tylko przyciągać młodzież szkolną, ale w ogóle, żeby organizować takie spotkania, podczas których no, możemy poznać ludzi zupełnie z innego świata?
3: To prawda, tych spotkań od stycznia do lipca zorganizowaliśmy aż 8, czyli praktycznie jedno w miesiącu. Ta frekwencja czasami przerastała nasze oczekiwania i my się bardzo z tego cieszymy. Chociaż te kameralne spotkania również mają swój urok, bo wtedy nasi czytelnicy gdzieś bardziej, czy uczestnicy tych spotkań bardziej się otwierają. Te rozmowy z naszymi gośćmi wtedy płyną w zupełnie różnych kierunkach i gdzieś z godzinnego czy półtorej godzinnego spotkania robią nam się 2,5 godziny fantastycznie. Rozmowy, takiej wymiany zdań między naszym gościem czy naszą gościnią, a uczestnikami spotkania. My też mamy trochę taki ukryty cel w tych naszych spotkaniach, bo one zawsze przekładają się potem na wypożyczenia. Jak mamy gościa, to już wiemy, że książki danej autorki czy danego autora po spotkaniu znikają z półek. I mamy też takie czytelniczki, które jakby same się przyznają, że przychodząc na spotkania, nigdy nie sięgnęły po książkę naszego gościa, że troszkę przyszły w ciemno, a po spotkaniu są zakochane i przez kolejne tygodnie już nie wypożyczają żadnych innych książek, tylko książki danej pisarki czy pisarza. Więc to jest bardzo miłe. To jest taki dla nas bonus do tego i motywacja do tego, żeby organizować spotkania. My też chcemy pokazać trochę tego świata, wielkiego świata w tym naszym małym Głuchowie. Cieszymy się, kiedy te zaproszenia, które kierujemy do naszych gości, spotykają się z ich pozytywną odpowiedzią. Więc proszę być gotowym i śledzić nasze media społecznościowe, bo naprawdę w takich naszych planach i marzeniach jeszcze co do organizacji spotkań naprawdę fajne nazwiska się pojawią.
2: No to czekamy z niecierpliwością na te spotkania i nie tylko. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu, bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była Monika Sobczak-Walisz, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Głuchowie.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i cóż, zapraszam do Biblioteki w Głuchowie.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A jeżeli nie zdążyliście usłyszeć całej rozmowy, bądź chcecie ją powtórzyć, to znajdziecie ją również wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku. 17 minut pozostało do godziny 11.
1: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak,
4: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
8: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Reklama. Radio na wakacje.

0: Takie przyjemne granie Sunshine, czyli o tym słoneczku, które dzisiaj widzimy, a skoro piątek, piąteczek, piątunio, to tego słońca Wam życzę na cały weekend. Niech się dzieje, niech będzie dobrze, a dobrze będzie również na falach 106.4. Ja co prawda już znikam, żeby z tego słońca skorzystać nieco więcej, ale zostawiam Was w dobrych rękach. Maciej Gogołkowicz już jest. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Jak Twoje samopoczucie? Musiałaś bardzo wcześnie wstać, nie zazdroszczę.
0: No, wiesz, jestem śpiochem, ale jak już tutaj jestem i kofeina zadziała i są słuchacze, to ja myślę, że nie mam problemu. No, a twoje chyba też w porządku, co? Słoneczka łyknąłeś coś po drodze?
1: Oj, tak, tak. Przyjemnie, jest bardzo przyjemnie i to będzie naprawdę super weekend, myślę.
0: Żeby nie było, Maciej nie składa obietnic bez pokrycia. Tutaj wszystko w pozytywnych falach, na pozytywnych falach. Ja zobacz, myślę, że tak pójdę w dobrym kierunku i od razu zapowiadając ciebie wrzucę także pozytywny kawałek od Pharrella Williamsa Happy. Co ty na to?
1: Jestem cały happy.
0: No i widzicie, mam nadzieję, że słuchacze również. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć, pa!
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga! Szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: W piątek w całej południowej Wielkopolsce słonecznie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Dzisiaj już na pewno bez burz i opadów deszczu. Mamy bardzo przyjemny początek weekendu. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie od 25 do 26 stopni Celsjusza. Rześkie powietrze przyniesie umiarkowanie wiejący wiatr z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego. W szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba. Dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin, zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
4: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
6: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
7: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
6: Z posiłków nie zniknie mięso.
7: Kwestia tego,

0: roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potrat smażonych.
1: A dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
2: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
3: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
2: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
4: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
2: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi, ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości sześciokrotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty po godzinie 11:00. Jeśli wasza poranna kawa, którą wypiliście z Karoliną Romkę, przestała działać dokładnie 5 minut temu, to nie panikujcie, jesteście w bezpiecznym miejscu. Maciek Gogołkiewicz, a przede mną i przed wami jeszcze parę godzin świetnej muzyki. Szybkie pytanie na rozgrzewkę. Gdybyście mogli w tej chwili zamienić swój stołek w pracy na leżak w dowolnym miejscu na świecie, to gdzie byście teraz leżeli? Piszcie do nas na naszym profilu na Facebooku albo opowiedzcie o tym, dzwoni na 62 503 106 i 4. A my gramy letnio i wakacyjnie.

0: 12 minut po 11.
1: Ogłoszenie.
0: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
1: Ogłoszenie. Reklama.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa. 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
11: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
12: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.

Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko 2 plus 1. Brzmi jak propozycja nie do odrzucenia. A zapowiada się bardzo dobry weekend. Jeżeli plany na weekend uzależniacie od pogody, to spieszę do Was z bardzo dobrymi wiadomościami. Piątek, sobota i niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, miejscami dużym, ale na pewno bez opadów. Temperatury w południowej Wielkopolsce od 25 stopni dziś i jutro do maksymalnie 28-29 w niedzielę. Zapowiada się bardzo dobry weekend, idealny na spacer, kąpiel w jeziorze, może grilla ze znajomymi, albo na umycie okien. Wybór pozostawiam Wam, sugerując jedynie pozostanie w ten weekend z Radiem Centrum, niezależnie od tego, czy będziecie leniuchować, czy pracować, to gwarantuję, że my muzycznie o Was zadbamy letnio i wakacyjnie.

0: Sekretarz powiatu kaliskiego ma stracić pracę, tak twierdzi wicestarosta Kaliski. O tym w wiadomościach lokalnych o 11.30, już za 8 minut.
1: Reklama.
2: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Reklama.

0: 11.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sekretarz powiatu kaliskiego ma stracić pracę, tak twierdzi wicestarosta Kaliski. Ponadto wypadek w powiecie krotoszyńskim, ma na koniec rewitalizacja parku w Pleszewie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kierował autem. Usłyszał zarzuty prokuratorskie, teraz straci pracę. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego, którego mieszkańcy zatrzymali 3 maja na stacji paliw. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Badanie krwi wykazało prawie 3 promile alkoholu. Teraz poniesie on konsekwencje służbowe. Nie wiadomo jednak kiedy, bo przebywa teraz na urlopie.
4: Dzisiaj na moje biurko wpłynęła informacja z prokuratury o tym, że zostały postawione panu sekretarzowi zarzuty. Ja powtórzę swoją deklarację. Nie wyobrażam sobie, aby osoba z zarzutami prokuratorskimi pełniła funkcję sekretarza powiatu kaliskiego. Całą stanowczością będę dążył do tego, aby pan sekretarz został zdjęty z tej funkcji w jak najszybszym terminie.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego. Sekretarz na urlopie będzie przebywał jeszcze 2 tygodnie. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 3 osoby zakleszczone w pojeździe, na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Dziś przed 6 na drodze krajowej nr 34 w Nowej Obrze w powiecie krotoszyńskim doszło do poważnego wypadku.
5: Kierujący działaniem ratowniczym na miejscu ustalił, że doszło do zdarzenia z udziałem jednego pojazdu, w którym podróżowały 4 osoby. Samochód ten po uderzeniu w drzewo pozostawał poza jezdnią. Jedna osoba, kierowca tego pojazdu, samodzielnie opuściła pojazd, natomiast pozostałe osoby przebywały wewnątrz pojazdu. Była potrzeba wykonania dostępu, żeby ewakuować z tego pojazdu.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy brygadier Tomasz Patryjas, rzecznik prasowy Krotoszyńskiej Straży Pożarnej. Na miejsce wypadku dotarły 3 karetki pogotowia oraz 1 śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie osoby wymagały przewiezienia do specjalistycznej placówki leczniczej. Okoliczności wypadku bada policja.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Po roku niepewności rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie wreszcie wraca na właściwe tory. Co ważne dla mieszkańców, inwestycje dokończy lokalna firma od lat dbająca o miejską zieleń.
6: Dokładnie rok temu Park Miejski w Pleszewie został zamknięty na czas rewitalizacji. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się jednak z umowy. W marcu opuścił plac budowy, a samorząd rozwiązał z nim kontrakt. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszono nowy przetarg. Wygrało go przedsiębiorstwo komunalne w Pleszewie. Dobrze znana pleszewianom firma, która od lat odpowiada za utrzymanie miejskiej zieleni. To dla wielu optymistyczna wiadomość. Komunalka będzie współpracować z 2 pleszewskimi podwykonawcami. W piątek następuje oficjalne przekazanie placu budowy. Były wykonawca musi jeszcze usunąć z parku pozostawione materiały, a od przyszłego wtorku do pracy przystępuje pleszewska ekipa. Prezes przedsiębiorstwa komunalnego Grzegorz Knape zapewnia Radiocentrum, że jeśli dopisze pogoda, wiosnę pleszewianie powitają w parku. Kluczowe będą odpowiednie temperatury, ponieważ wykonanie nawierzchni mineralnych wymaga sprzyjających warunków. Projekt rewitalizacji parku nie zmienił się. Powstaną nowe alejki, pomost na stawie, plac zabaw, oświetlenie, monitoring oraz liczne nasadzenia. Wartość inwestycji przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Bardzo niskie stany zapasów krwi grup 0RH+, 0RH-, a także ARH+, i ARH- oraz BRH w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku. Więcej o tym na RCFM, a już za kilka minut na naszej antenie konkurs związany z tematem honorowego krwiodawstwa.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Konkurs dotyczy wiedzy o zdrowym sposobie odżywiania i stosowania produktów bogatych w witaminy i żelazo, mających wpływ na honorowe krwiodawstwo. 88 400 106 4 to nasz numer telefonu. Bardzo proste pytania, mam nadzieję, że zdecydowanie uda się wam odpowiedzieć w naszym konkursie. Już mamy pierwszego słuchacza.
1: Dzień dobry. Dzień. Drażyna z tej strony.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze. Jak ma pani? Nowego redaktora.
0: Oj, bardzo mi miło. Jak ma pani na imię?
1: Proszę jeszcze raz.
0: Jak ma pani na imię?
1: Grażyna.
0: Pani Grażyno, czy pani kiedykolwiek oddawała krew?
1: No, ja nie, ale mój mąż i mój syn oddawali. Mąż oddawał, a syn oddaje.
0: Aha, a dzielili się ci panowie z panią wiedzą, jak to jest? Czy to jest coś naprawdę wymagającego, coś, czego trzeba się bać?
1: No nie, oni się nie bali.
0: Aha, no to super. Pani Grażyno, mamy dla pani nagrodę, dwuosobowe zaproszenie do teatru plus upominek, ale najpierw trzeba odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Będę miał dla pani trzy podpowiedzi i mam nadzieję, że się uda. Czy jest pani gotowa?
1: No, spróbuję.
0: No dobra. Skrót chemiczny żelaza to Że, Fe czy X? Pani Grażyno.
1: Żelazo, matko, myślę.
2: Co? Żelazo?
1: Fe.
0: Fe. I to jest bardzo dobra odpowiedź, absolutnie. Radio Centrum. Pani Grażyno, będzie dla pani nagroda już gwarantowana, dwuosobowe zaproszenie do teatru plus upominek. Serdecznie gratuluję. Proszę się oczywiście nie rozłączać.
1: Tak, dziękuję.
0: Do konkursu dotyczącego honorowego krwiodawstwa jeszcze będziemy dzisiaj wracać, a sponsorem konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami o prawie 3000 interwencji strażaków. Opowiemy w wiadomościach o 12 już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
1: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
0: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
2: Promocja trwa do 31 sierpnia.
0: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura24.pl.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Od 24 do 25 stopni pokazują dziś termometry w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie. Po upalnym tygodniu mamy w końcu bardzo przyjemną pogodę. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Parasole dzisiaj zdecydowanie nie będą nam potrzebne. Prognozy nie przewidują opadów deszczu, ale za to nadchodząca noc będzie chłodna. Nad ranem termometry pokażą 14-15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik coraz bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Warmińsko-Mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
4: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleskiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu. Wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
4: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
7: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
4: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
1: Kursy walut.
2: Dzisiaj średni kurs walut euro 4,29 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,60 zł, funt brytyjski 5,01 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cztery minuty po godzinie 12:00. U nas nadal letnio, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. A tę godzinę rozpocznie Sanach. Było, minęło.

0: nigdy nie dam znać.
1: Pływanie to wyjątkowy sport, który angażuje niemal wszystkie mięśnie, doskonale relaksuje i towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Już samo zanurzenie w wodzie poprawia krążenie krwi w mózgu, a godzina pływania pozwala spalić ponad 600 kalorii. Prognozy na ten weekend są optymistyczne nie tylko dla tych, którzy chcą pozbyć się kalorii, ale także dla wszystkich miłośników kąpieli. Słonecznie, z temperaturami od 25 do 29 stopni, no i co najważniejsze, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia kontrole potwierdziły, że woda przydatna do kąpieli jest na kąpieliskach. Piaski w Ostrowie Wielkopolskim, a także w Gołuchowie, w Antoninie, Pogrzybowie, Brzezinach i Ostrzeszowie. Przypomnę jedynie tyle, że kąpielisko w Brzezinach jest niestrzeżone. Sprawdziłem dla Was również temperaturę wody od 22 do 25 stopni w ten weekend, więc raczej bez szoku termicznego. Godzinkę temu zapytałem Was o to, co byście zrobili, gdybyście w tej chwili mogli zamienić swój stołek w pracy na leżak w dowolnym miejscu na świecie, to gdzie byście z tym leżakiem byli, gdzie byście odpoczywali? No to mamy bardzo krótką i zdecydowaną wypowiedź na ten temat.
2: Z tej strony Marta. Gdybym nie była dzisiaj w pracy, siedziałabym na molo w Orłowie z chłopakiem i piła kawę.
1: Przyznam szczerze, zazdroszczę zarówno tej kawy, zazdroszczę temu chłopakowi możliwości spędzenia czasu na molo w Orłowie. A jakie są Wasze pomysły? Zamieniamy Wasze miejsce pracy na dowolne miejsce na świecie na odpoczynek. Możecie o tym do nas napisać na naszym profilu na Facebooku albo opowiedzieć, dzwoniąc na 62 503 106 i 4.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy i wielu inspirujących gości. Przed nami kolejna odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska, który rozpoczął się wczoraj. Program wydarzenia jest bardzo bogaty. To nie tylko spotkania z podróżnikami, ale wszystkimi, dla których podróże są życiową pasją i stylem życia. Wśród prelegentów także sportowcy i piosenkarze. A my dla kogoś z naszych słuchaczy mamy do wygrania wejściówkę na jeden z trzech dni tego festiwalu, Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. 800 84 00 106 4. Bardzo chętnie poczekam na kogoś, kto chciałby wybrać się na ten festiwal. Słuchasz,
1: wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: 8840 0106 4. Wejściówka na dowolny dzień, na jutro, pojutrze albo jeszcze na dzisiaj do odebrania. I już oczywiście mamy kogoś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto się dodzwonił?
2: Ola z tej strony.
0: Ola, witam cię, Olu, bardzo serdecznie. Jak twoja pasja do podróżowania? Uwielbiasz podróżować?
2: Uwielbiasz,
0: trafiłem od razu. Mam pytanie konkursowe dla ciebie. Jedno bardzo proste, może być podchwytliwe, no ale posłuchajmy. Krzywa wieża w Pizie. Albo w Toruniu. Albo w Londynie. Gdzie stoi krzywa wieża według ciebie?
2: W Pizie.
0: Pizie. I to jest bardzo dobra odpowiedź, chociaż myślę, że można byłoby też wskazać na jeszcze jedno miasto. Jak myślisz, które? Toruń czy Londyn?
2: Toruń.
0: Toruń, dokładnie. Tam też jest może nie aż tak imponująca. Radio Centrum. Olu, serdecznie gratuluję i życzę jak najwięcej podróżowania. Możesz jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiam całe radio i mojego chłopaka.
0: Przekazane. Dziękujemy. Proszę, nie rozłączaj się jeszcze.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 24 minuty po godzinie 12 za 6 minut wiadomości lokalne, w których między innymi o byłym dyrektorze Kaliskiego Szpitala, który jest wciąż niedostępny dla śledczych.
1: Reklama.

0: 3,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Reklama.

0: 12.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były dyrektor Kaliskiego Szpitala wciąż niedostępny dla śledczych, ponadto interpelacja posła Urbaniaka w sprawie przystanku Ostrów Północ, a w sporcie nowy trener Kaliski Siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal nie udało się przesłuchać Radosława Kołacińskiego, byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i radnego Rady Miasta Kalisza, który jest jednym z głównych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce badanych przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim. Ta przygląda się m.in. rekordowym wynagrodzeniom dla kilku lekarzy, naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych przy zakupie leków za 14 milionów złotych i braku odpowiedniego nadzoru nad apteką szpitalną. Nikomu też nie postawiono jeszcze zarzutów.
4: Na obecnym etapie. Mówimy tutaj o tym, że prowadzone jest sprawie. Mówimy o postępowaniu, w którym już zgromadzono 40 ponad tomów materiałów. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Każda część z nich była kilkukrotnie, zachodzą konfrontacje. To osoby zarówno pracownicy szpitala, ale też pracownicy firm, które wykonywały te prace Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wciąż nie wiadomo, kiedy będzie przesłuchiwany Radosław Kołaciński. Ten od momentu, kiedy przestał pełnić funkcję dyrektora, a nieprawidłowościami zajęła się prokuratura, jest na L4. Śledztwo w sprawie przedłużono do 14 grudnia tego roku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrów Wielkopolski i powiat ostrowski nie mogą być wykluczone komunikacyjnie, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum poseł Jarosław Urbaniak. Parlamentarzysta uważa, że skracanie czasu przejazdu pociągów nie może odbywać się kosztem dostępu mieszkańców do połączeń dalekobieżnych. W związku z tym skierował do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka interpelację z propozycją budowy przystanku Ostrów Wielkopolski Północ. Nowy przystanek miałby umożliwić zatrzymywanie się także pociągów omijających dziś główną stację w Ostrowie bez wydłużenia czasu przejazdu. Zdaniem posła byłby to realny krok w kierunku poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Jarosław Urbaniak liczy również na wspólne poparcie tej inicjatywy przez samorządy powiatu ostrowskiego. Nowym pierwszym trenerem kaliskich siatkarek w sezonie 2026-27 będzie Radosław Wodziński. To szkoleniowiec, który doświadczenie zdobywał w pracy klubowej i reprezentacyjnej. W tym roku był asystentem trenera kadry Polski U18 mężczyzn, która na Mistrzostwach Europy sięgnęła po złoty medal. Zna także kaliski teren, bo pochodzący z Turku trener przyjeżdżał często na mecze do areny, w której teraz przygotowuje siatkarki do rozgrywek w Tauron Lidze Kobiet. Treningi rozpoczęły się na początku sierpnia.
5: To jest na pewno bardzo fajny moment, jak wszyscy się widzimy, wracamy po wakacjach, gdzieś tam ten okres odpoczynku dla nich się kończy, ale widać u nich chęć do pracy, z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo widać tą pozytywną energię i chęć do pracy, co jest przede wszystkim tutaj w tym momencie najważniejsze. Myślę, że to jest ciekawy ośrodek, który mnie przekonał osobiście. Się bardzo cieszę, że udało się mi dołączyć do tego zespołu i prowadzić w tym roku.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener siatkarek Netland MKS-u Kalisz. W sztabie szkoleniowym siatkarek, które po wygraniu pierwszej ligi wróciły do Tauron Ligi Kobiet, będzie 7 osób. Także Sebastian Dewasz, który był trenerem zespołu w ubiegłym sezonie. Teraz został asystentem Radosława Wodzińskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Dziś 7 lipca, Międzynarodowy Dzień Piwowara, dzisiaj także Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. A z imieninowymi życzeniami dzisiaj podążamy do Doroty, Klaudii, Konrada, Kajetana, Alberta, Edmunda i Wincentego. Wszystkiego najlepszego. 20 minut pozostało do 13.
1: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, zaczynamy, mam nadzieję, dobry dla nas wszystkich weekend, a można go zacząć przede wszystkim od dobrej zabawy, dlatego znów mamy dla was konkurs dotyczący honorowego krwiodawstwa.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz.
2: Już teraz konkurs.
0: Nasz numer telefonu 888-400-106-4. Obiecuję, że dla osoby, która teraz się dodzwoni, znajdę najłatwiejsze pytanie. I co najważniejsze, sponsorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, a nagroda to będzie zestaw upominkowy i już kogoś mamy. Dzień dobry.
3: Halo?
0: Dzień dobry, kto się dodzwonił?
3: Dzień dobry, Ewa z tej strony.
0: Witam pani Ewo, jak samopoczucie?
3: Super, fajnie, tym bardziej, że mam przyjemność, serdecznie pozdrawiam i witam na antenie nowego pana redaktorka.
0: Dziękuję, ja też mam wspaniałą przyjemność, a proszę mi powiedzieć, bo zostańmy jednak przy krwiodawstwie, czy pani kiedyś oddawała krew honorowo?
3: Tak, oddawałam, jak była młoda.
0: I jakie to wrażenie, jakie uczucia temu towarzyszą?
3: To znaczy... Miałam to poczucie, że komuś pomagam.
0: Pięknie. Pani Ewo, to ja w takim razie dla pani wyszukuję najłatwiejsze pytanie. Może być?
3: Tak, proszę.
0: Ile krwi pełnej oddaje jednorazowo krwiodawca? Mam dla pani podpowiedzi 50 ml, 450 ml, czy może 1 litr?
3: 450?
2: Radio Centrum.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź, pani Ewo. Gratuluję. Chwila na pozdrowienia.
3: Pozdrawiam wszystkich znajomych, załogę Radiocentrum, pana przewodniczącego.
0: Pięknie dziękujemy. Proszę się jeszcze nie rozłączać. Życzę dobrego dnia.
3: Dziękuję.

0: Radio na wakacje.
1: Nie ma miejsca jak dom tybu mrozu. Jeżeli lubicie bawić się z nami w konkursy, to do konkursów wracamy po 13. To będzie też konkurs dotyczący honorowego krwiodawstwa. Przypomnę, sponsorem nagród w tym konkursie jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: 8 minut pozostało do godziny 13. O 13 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi tragiczna wiadomość o 19-latku, który pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj w całej południowej Wielkopolsce słonecznie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Dzisiaj już na pewno bez burz i opadów deszczu. Mamy więc bardzo sympatyczny początek weekendu. Dzisiaj termometry pokazują od 25 do 26 stopni w cieniu. W promieniach słońca może być nieco cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Trzynasta.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
4: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
3: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
5: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
6: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach.
5: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
3: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13:00 oficjalnie weszliśmy w fazę dnia zwaną kryzysem poobiednim. Oczy robią się ciężkie, a komputery w pracy nagle wyświetlają bardzo skomplikowane rzeczy. Spokojnie, od tego tu jesteśmy. Zróbcie 3 głębokie wdechy, wyprostujcie plecy, a ja dostarczę wam natychmiastową dawkę muzycznej adrenaliny. To jest to Wiktor Waligura.

0: Loco Loco, nogi same rwą się do tańca. A czy wiecie, że pszczoły komunikują się ze sobą w niezwykle fascynujący sposób? Właśnie za pomocą tańca, kiedy pszczoła robotnica odnajdzie bogate źródło nektaru, pyłku czy wody, wraca do ula i wykonuje specjalny taniec, znany jako taniec wywijany. A już w najbliższą niedzielę na terenie rezerwatu archeologicznego na Kaliskim Zawodziu Wielkopolski Dzień Pszczół. Od 12 do 18 mnóstwo atrakcji, czekać na was będzie pokaz tradycyjny bartnictwa oraz stanowisko z pasieką edukacyjną. Nie zabraknie stoisk z miodami, produktami pszczelimi, miodami, miodowymi kulinariami oraz rękodziełem ludowym. Sporo będzie również aktywności dla najmłodszych w ramach święta koncert, którego gwiazdą będzie Andrzej Cierniewski. W Wielkopolskim Dniu Pszczół otwieramy także plenerowe studio Radia Centrum na Zawodziu, skąd na bieżąco będziemy relacjonować to wydarzenie. To już w najbliższą niedzielę. Serdecznie zapraszamy.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Orystrzyc. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 13 wracamy do naszego konkursu dotyczącego honorowego krwiodawstwa.
1: Już teraz konkurs.
0: Sponsorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, a nagrodą jest zestaw upominkowy. Nasz konkurs dotyczy zdrowego odżywiania, no i przede wszystkim dotyczy też stosowania produktów bogatych w witaminy i żelazo, mających wpływ na honorowe krwiodawstwo. I już podążam, żeby sprawdzić, kto do nas się dodzwonił. 884 00 106 i 4. I mam nadzieję, że mamy kogoś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kto się dodzwonił?
2: Ewelina.
0: Pani Ewelino, może być dla pani z dziedziny krwiodawstwa, ale przy okazji też kulinarne? Dobra, to pytanie brzmi następująco. Najwięcej żelaza w przeliczeniu na 100 gramów znajduje się w wieprzowinie, wątróbce wołowej czy w szpinaku?
2: O matko, ciężko, albo wątróbka, albo szpinak, ale wątróbka chyba.
0: No i to jest jak najbardziej prawidłowa odpowiedź.
1: Radio Centrum.
0: Pani Ewelino, jeszcze tak tylko dopytam, czy zdarzyło się pani oddawać krew?
2: Tak. Prawie 5 litrów mam na swoim koncie, ale
0: nieźle,
2: to już
0: gratuluję.
2: Niestety nie mogę oddawać.
0: Mimo wszystko ważny sukces w życiu. Serdecznie pani dziękuję. Proszę się nie rozłączać.
2: Jasne.
1: Radio na wakacje.

0: Reklam.
1: 8 minut pozostało do godziny 13, nie, zaraz, 8 minut pozostało do 13.30, o której to godzinie wiadomości lokalne, w których między innymi opowiemy o kontrowersyjnym artyście, który wystąpi na kaliskim festiwalu organizowanym za publiczne pieniądze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Czy Twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: 13.30, informacje regionalne, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie 15-latek, który ma sporo problemów z prawem, straż pożarna przypomina, czadlatem też jest zagrożeniem, a na koniec kontrowersyjny artysta wystąpi na kalickim festiwalu organizowanym za publiczne pieniądze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 15-letni kaliszanin malował farbą w sprayu po ścianie jednego z budynków przy ulicy Nowy Rynek w Kaliszu. Policjanci zatrzymali nastolatka, a także przeszukali jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli narkotyki.
3: Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli puszkę z farbą, której użył nastolatek podczas wykonywania graffiti. Na tym jednak czynności policjantów się nie zakończyły. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 15-latka policjanci zabezpieczyli również blisko 100 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Zabezpieczony susz trafił do policyjnego depozytu, a 15-latek usłyszał 2 zarzuty popełnienia czynów karalnych.
2: Przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kalickiej policji. Zgromadzony materiał już wkrótce trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o dalszym losie 15-latka.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nawet latem tlenek węgla potrafi być groźny, choć wiele osób uważa, że Czad jest zagrożeniem wyłącznie w okresie zimy, to statystyki wskazują na co innego. Od początku roku do 4 sierpnia wielkopolscy strażacy interweniowali 485 razy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia obecności tlenku węgla. W samym okresie wakacyjnym tych interwencji było ponad 120, dlatego tak istotne jest posiadanie w domach czy mieszkaniach czujek tlenu węgla.
4: Pamiętajmy, że czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację Twojego budynku. Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie.
2: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Od początku 2026 roku do 4 sierpnia na terenie Wielkopolski podtruło się czadem 87 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku poszkodowanych było jedynie 41 osób.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Odpalamy nowy węgiel, każda junia krzyczy weź mnie, taka dzisiaj jest impreza, że na
6: to pan Body Christ, jedna z gwiazd sobotniego festiwalu rockowego, zorganizowanego z publicznych pieniędzy budżetu obywatelskiego w Kaliszu przez prywatną firmę. Za tym wydarzeniem kulturalnym i paroma innymi stoją spółki zawiadywane przez znajomego Macieja Antczaka, radnego miasta Kalisza. Jak to możliwe, że miasto Kalisz, dotując grubymi milionami własny ośrodek sportu, rehabilitacji i rekreacji, zleca organizację koncertów we własnych salach prywatnym spółkom? Dowiecie się z materiału Christe Panie na naszej stronie internetowej. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 20 minut pozostało do 14. Mam dla Was szybki test na podzielność uwagi. Czy jesteście w stanie jednocześnie prowadzić samochód, słuchać radia i uśmiechnąć się do osoby w aucie obok? Sprawdźmy to teraz poważnie. Jeżeli stoicie gdzieś na światłach, uśmiechnijcie się do sąsiada bądź sąsiadki z pasa obok. W najgorszym wypadku pomyśli, że coś knujecie. W najlepszym przypadku po prostu poprawicie komuś dzień. A o oprawę muzyczną gra Wasze radiocentrum. Już za chwilę Wham i Wake Me Up Before You Go Go.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 14 minut pozostało do 14. Rozpoczynamy Giełdę Pracy.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: Już za chwilę przekażę Wam najświeższe ogłoszenia dotyczące firm poszukujących pracowników.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Oferta pracy.
1: Studio reklamy ATA w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację na stanowiska w dziale produkcji reklam świetlnych oraz dziale wyklejania pojazdów. Praca na umowę od poniedziałku do piątku. Oczekujemy dokładności i zaangażowania prawa jazdy kategorii B. Telefon 62 592 35 54. E-mail ata@studio.pl.

0: oferta pracy.
1: Firma Dianos Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602-505-234 lub wysłanie CV na adres mailowy praca@dajano.pl.

0: Firma Petfood Grzesiak, spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie, zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56.
1: Oferta pracy.
0: Firma Skalmex zatrudni specjalistę do spraw administracyjnych. Szukamy osoby doświadczonej z wykształceniem minimum średnim lub technicznym, z umiejętnością wystawiania faktur sprzedażowych i usługowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@skalmex.com.pl lub złożenie osobiście w biurze w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
1: Oferta pracy.
0: Firma Skalmex zatrudni konstruktora elektroniki. Szukamy osoby doświadczonej ze znajomością zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej, umiejętnością projektowania systemów cyfrowych oraz umiejętnością programowania mikrokontrolerów. CV prosimy przesłać na adres rekrutacja@skalmex.com.pl lub złożenie osobiście w biurze w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
2: Ogłoszenia płatne.

0: To jest Giełda Pracy w Radiu Centrum. Ogłoszenia, które przed chwilą usłyszeliście, znajdziecie na naszym facebookowym profilu. Teraz natomiast nasz numer telefonu 884-00-106-4 dla osób poszukujących pracy. 7 minut pozostało do godziny 14, a o 14 w wiadomościach nowe informacje o mężczyźnie, który miał podłożyć bombę pod własny samochód.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
7: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: 24 do 25 stopni pokazują termometry w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie. Przesympatyczny początek weekendu, zachmurzenie małe i umiarkowane i takie będzie do końca dnia. Parasole zdecydowanie dzisiaj będą nam niepotrzebne, prognozy nie przewidują opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 20.

0: 24. Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej. Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
3: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
2: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
4: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
2: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
2: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty po godzinie 14. Dziś imieniny obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan oraz Albert, Edmund i Wincenty. My spieszymy z najserdeczniejszymi życzeniami do dzisiejszych solenizantów oraz tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Zostańcie z nami, a w tej godzinie zaśpiewają dla nas m.in. Dua Lipa. Będzie Phil, Ed Sheeran, będzie również Demono, ale w dosyć nietypowej jak dla siebie piosence. Będzie też Shakira, a zaczyna Zombie Lady, Damiano De.

0: Czy wiedzieliście, że pierwsze frytki wcale nie powstały we Francji, tylko w Belgii, to z czystej frustracji? Zimą 1680 roku rzeka Moza zamarzła. Mieszkańcy nie mogli łowić małych rybek, więc pokroili ziemniaki w kształt rybek i wrzucili na gorący olej. Genialne w swojej prostocie. Jeśli więc dziś coś idzie nie po waszej myśli, to po prostu zróbcie frytki. 11 minut po 14.
1: Radio na wakacje.
2: Sklepy z połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z połem rozdaję gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

0: Dziś odbędzie się ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Cykl organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, a jego zwieńczenie realizowane jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Koźminku. Koncert Piosenka jest dobra na wszystko. To autorski program, który przygotowała para śpiewających aktorów, Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz. Filipa z pewnością znacie z takich seriali jak M jak Miłość czy Dzielnica Strachu oraz programów Twoja twarz brzmi znajomo. Zapraszam do parku przy dworku w Koźminku dzisiaj o 19:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

Sekretarz powiatu kaliskiego ma stracić pracę, tak twierdzi wicestarosta Kaliski. O tym w wiadomościach lokalnych o 14.30, już za 5 minut. Gramy!

0: 14.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sekretarz powiatu kaliskiego ma stracić pracę, tak twierdzi wicestarosta Kaliski. Ponadto interpelacja ostrowskiego posła, a na koniec koncert w Koźminku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kierował autem. Usłyszał zarzuty prokuratorskie. Teraz straci pracę. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego, którego mieszkańcy zatrzymali 3 maja na stacji paliw. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Badanie krwi wykazało prawie 3 promile alkoholu. Teraz poniesie on konsekwencje służbowe. Nie wiadomo jednak kiedy, bo przebywa teraz na urlopie.
4: Dzisiaj na moje biurko wpłynęła informacja z prokuratury o tym, że zostały postawione panu sekretarzowi zarzuty. Ja powtórzę swoją deklarację. Nie wyobrażam sobie, aby osoba z zarzutami prokuratorskimi pełniła funkcję sekretarza powiatu kaliskiego. Całą stanowczością będę dążył do tego, aby pan sekretarz został zdjęty z tej funkcji w jak najszybszym terminie.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego. Sekretarz na urlopie będzie przebywał jeszcze 2 tygodnie. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
3: www.rc.fm.
2: Ostrów Wielkopolski i powiat ostrowski nie mogą być wykluczane komunikacyjnie, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum poseł Jarosław Urbaniak. Parlamentarzysta uważa, że skracanie czasu przejazdu pociągów nie może odbywać się kosztem dostępu mieszkańców do połączeń dalekobieżnych. W związku z tym skierował do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka interpelację z propozycją budowy przystanku Ostrów Wielkopolski Północ. Nowy przystanek miałby umożliwić zatrzymywanie się także pociągów omijających dziś główną stację w Ostrowie bez wydłużania czasu przejazdu. Zdaniem posła byłby to realny krok w kierunku poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Jarosław Urbaniak liczy również na wspólne poparcie tej inicjatywy przez samorządy powiatu ostrowskiego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czas na ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Odbędzie się on dzisiaj wieczorem w Koźminku. Z autorskim programem wystąpi para śpiewających aktorów: Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz.
5: Myślę, że znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku. Organizatorami tego wydarzenia jest Fundacja Inicjatywa dla Opatówka we współpracy z Gminną Biblioteką i Centrum Kultury Koźminku.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek koncertu dzisiaj o 19, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 20 minut pozostało do 15. Nie wiem, czy wiecie, ale w tych dniach Kalisz przenosi się do lat 90., a to za sprawą realizacji zdjęć do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. Zdjęcia na terenie Kalisza potrwają do 13 sierpnia. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że jutro i pojutrze możecie w związku z kręceniem filmu spodziewać się utrudnień w ruchu. I tak, całkowity zakaz parkowania na Placu Bogusławskiego, na Alei Wolności, na ulicy Jasnej, Teatralnej oraz na Częstochowskiej od Bogusławskiego do Wału Staromiejskiego. Dodatkowo również utrudnienia na ulicy Więziennej i co najistotniejsze w niedzielę od 6 do 23 całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego będą Plac Bogusławskiego oraz Aleja Wolności.
1: Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Bystrzyc.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: 12 minut pozostało do 15. Jeżeli to od dzisiaj zaczyna się wasz urlop, to absolutnie gratuluję. No i jeżeli jeszcze tym bardziej wybieracie się na przykład nad morze, to za chwilę o 15 w wiadomościach opowiemy wam o tym, jak omijać korki na autostradzie A1. Również dobra informacja dotycząca tego, że rosną szanse na obniżkę cen paliw już w przyszłym tygodniu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: From Down Here. To była Lola Young. Tę piosenkę znajdziecie na 15 pozycji naszej listy przebojów Top 30 Radia Centrum. Dzisiaj piątek, a jak piątek, to od 20 do 23 kolejne notowanie naszej listy przebojów.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: O takiej pogodzie to mógłbym wam mówić przez 365 dni w roku. Jest przepięknie. Zachmurzenie małe i umiarkowane w południowej Wielkopolsce. Na termometrach od 24 do 25 stopni. Dzisiaj już absolutnie nie będzie padać. Idealna pogoda na idealne rozpoczęcie weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd Podkarpaci.

0: opadce strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
1: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
2: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
3: Krótko po tym, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
0: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
4: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
0: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty po godzinie 15. Dla wielu z Was to moment, w którym klawiatury idą w odstawkę. Rozpoczyna się popołudniowa wolność. Ciekaw jestem, jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie. Kanapa i serial, trening, a może jakiś romantyczny spacer. No a oczywiście jeszcze jest jeden idealny pomysł na popołudnie i wieczór, czyli Radio Centrum na 106,4 FM.

0: talk about it.
1: Prognoza pogody na weekend jest idealna, zwłaszcza dla tych, którzy lubią korzystać z kąpieli. Słonecznie od 25 do 28 stopni, a woda przydatna do kąpieli jest na kąpieliskach Piaski w Ostrowie, a także w Gołchowie, w Antoninie, Pogrzebowie, Brzezinach i w Ostrzeszowie. Temperatura wody od 22 do 24 stopni.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
2: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
7: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

16 minut po 15, a to oznacza jedno wielkie ogólnonarodowe pytanie. Co dzisiaj na obiad? Jeśli wasz dzisiejszy zestaw to na przykład tradycyjna kanapka z rozczarowaniem i pośpiechem, to łączę się w bólu, ale tak całkiem serio, ciekaw jestem, w jakiej jesteście drużynie. W drużynie zdrowa sałatka, czy może w drużynie pizza, bo ciężko pracuję i mi się należy. Niezależnie od wszystkiego, smacznego popołudnia, dobrego obiadu wam życzę. No a teraz coś prosto z ciepłych krajów, to będzie Juanes, La Camisa Negra.

0: punto.
1: Reklama.
2: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga! Szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Bonjour, pardon, merci. To była Céline Dion. Były dyrektor Kaliskiego Szpitala wciąż niedostępny dla śledczych, a w sporcie kadrowe problemy ostrowskich żużlowców. O tym m.in. opowiemy w wiadomościach lokalnych o 15.30, już za 5 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 15.30, informacje z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były dyrektor Kaliskiego Szpitala wciąż niedostępny dla śledczych, ponadto sobotni koncert w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a w sporcie kadrowe problemy ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nadal nie udało się przesłuchać Radosława Kołacińskiego, byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i radnego Rady Miasta Kalisza, który jest jednym z głównych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce badanych przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim. Ta przygląda się m.in. rekordowym wynagrodzeniom dla kilku lekarzy, naruszeniom przepisów prawa zamówień publicznych przy zakupie leków za 14 milionów złotych i braku odpowiedniego nadzoru nad apteką szpitalną. Nikomu też nie postawiono jeszcze zarzutów.
4: Na obecnym etapie mówimy tutaj o tym, że prowadzone jest w sprawie. Mówimy o postępowaniu, w którym już zgromadzono 40 ponad tomów materiałów. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Każda część z nich była kilkukrotnie, zachodzą konfrontacje. To osoby, zarówno pracownicy szpitala, ale też pracownicy firm, które wykonywały te prace, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wciąż nie wiadomo, kiedy będzie przesłuchiwany Radosław Kołaciński. Ten od momentu, kiedy przestał pełnić funkcję dyrektora, a nieprawidłowościami zajęła się prokuratura, jest na L4. Śledztwo w sprawie przedłużono do 14 grudnia tego roku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamieni swój parking na scenę i parkiet, a to za sprawą koncertu Jacka Mezomejera, który miasto zna dzięki udziałowi w programie wyszukującym młode talenty w naszym województwie. Muzyk był w nim jurorem, teraz będzie głównym artystą wieczoru.
5: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
2: Zachęca do udziału w koncercie sam Mezo, a koncert i afterparty już jutro, początek o 20, a wstęp jest wolny. Kiedy inni robili transfery, wzmacniając siłę drużyn w trakcie sezonu, ostrowski klub przespał ten okres, wierząc w odbudowę dawnych gwiazd. Teraz w sytuacji podbramkowej próbuje znaleźć alternatywę dla zawodzącego na całej linii Chrisa Holdera, ale nie jest to łatwe, co przyznaje w rozmowie z Radiem Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów Tomasz Gapiński.
6: No, szukamy, nie każdy chce wypożyczyć. Tak, mieliśmy na oku dwóch, ale niestety legło to w gruzach. Jakby kluby się nie zgodziły na wypożyczenie. Jest ciężko, tak, jakby w końcowej fazie sezonu, tak, bo to będzie to najważniejsze, to każdy klub też chce być jakby zabezpieczony. Tejta oczywiście zakontraktujemy, no rozglądamy się, dzwonimy, szukamy. No, ciężko, mówię, jak mamy kogoś wziąć i ma być podobnie, to mija się z celem. Mamy nadzieję, że i będziemy pomagać Chrisowi, tak, aby gdzieś to w końcu ruszyło.
2: Trzeba przyznać, że Tomasz Gapiński jest człowiekiem wielkiej wiary, skoro wciąż ma nadzieję, że były mistrz świata z 2012 roku zacznie jechać w tym sezonie co najmniej przyzwoicie na poziomie 6 czy 7 punktów. Póki co Australijczyk, ale nie tylko on, zawodzi na całej linii w zespole Munfin Magnusa Ostrów, który czeka trudna walka o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze w rundzie Playdown.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Warunki pogodowe do jazdy samochodem są idealne, no ale mogłoby być oczywiście zdecydowanie lepiej, gdyby nie korki na ulicach miast naszego regionu. W Kaliszu możecie postać na skrzyżowaniu Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, korkuje się również Majkowska i Poznańska na dojazdach do Wojska Polskiego. Chwilę postoju gwarantuje wam też Rondo Solidarności, najgorzej jest na Piłsudskiego, również Rondo Dobrzec, mocno obciążone, zwłaszcza od Podmiejskiej. Szybko zmieniająca się sygnalizacja wyhamuje was na zjeździe ze szlaku bursztynowego w Górnośląską. Bez zmian na dwunastce w Zdunach, między Kaliszem i Opatówkiem, tu niestety jedziemy dużo, dużo wolniej. W Ostrowie Wielkopolskim chwila postoju na 25 na wylocie z miasta na Kalisz oraz w kierunku przeciwnym przed Czekanowem. Jak zawsze, niewielkie spowolnienia przed rondem Sybiriaków oraz przed Placem Bankowym. W Pleszewie wolniej pojedziecie przez skrzyżowanie Lipowej, Halera i Poznańskiej oraz na Halera przed Kilińskiego. W Krotoszynie więcej czasu spędzicie w aucie na Sienkiewicza i skrzyżowaniach z Mickiewicza oraz Słodową, także na Kobylińskiej oraz na dojazdach do ronda 600-lecia Krotuszyna. Halo Strzeszów, jak u Was? Jak co dzień obciążone jest skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki, nieco wolniej także w centrum, między innymi na Gorgolewskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Od lipca w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące działania świateł stopu. W nowych samochodach podczas gwałtownego hamowania tylne lampy nie będą już świecić światłem ciągłym, zamiast tego zaczną pulsować. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby kolizji, co jednak istotne, właściciele używanych aut nie muszą montować nowych rozwiązań ani modyfikować fabrycznego oświetlenia.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Na szczęście z nami nie musicie hamować, jedziemy dalej z dobrą muzyką.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

Podczas prezentowania prognozy pogody na antenie jednej z telewizji doszło do zabawnej pomyłki graficznej. Widzowie śledzący doniesienia o aurze w kraju mogli przeżyć lekki szok, gdy ich wzrok powędrował na północ Polski. Zamiast umiarkowanej letniej temperatury w Gdańsku na ekranie wykwitła wartość 161 stopni Celsjusza. My sobie z wami nie żartujemy, w Kaliszu 24 stopnie.

0: Jedna na milion, Roxy Węgiel. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu, wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. O tym opowiemy w wiadomościach o 16 już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia 24-25 stopni. Takie wartości pokażą termometry w południowej Wielkopolsce. Zachmurzenie małe i umiarkowane, więc na pewno bez opadów deszczu. Nocy będzie nieco chłodniejsze. Nad ranem termometry pokażą 14-15 stopni. A jutro, w sobotę, no lepiej być nie może. 25 stopni i dużo słońca na niebie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań.

0: Wodę.
1: Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
2: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czysz.
3: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
2: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
3: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
2: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
1: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
1: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty po godzinie 16. Jeżeli właśnie klikasz wyłącz komputer w biurze, albo może stoisz w korku i zastanawiasz się, dlaczego wszyscy wybrali tę samą drogę, no to cóż, pomyśl o relaksie. Oficjalnie zamykamy dzień roboczy i przełączamy się na tryb zrób coś dla siebie. A na początek dobra muzyka w Radiu Centrum. Wytrzymajcie jeszcze w chwilę w korku. My wrzucamy zdecydowanie wyższy bieg. Velvet Chemistry.

0: Jedna pszczoła produkuje zaledwie 1/12 łyżeczki miodu w ciągu całego swojego życia. Ten fakt doskonale ilustruje, jak ogromne zaangażowanie i praca kryją się za każdym słoikiem miodu, który spożywamy. A już w najbliższą niedzielę na terenie rezerwatu archeologicznego na Kaliskim Zawodziu Wielkopolski Dzień Pszczół. Od 12 do 18 mnóstwo atrakcji. Czekać na Was będą pokazy tradycyjnego bartnictwa oraz stanowiska z pasieką edukacyjną. Nie zabraknie stoisk z miodami, produktami pszczelimi, miodowymi kulinariami oraz rękodziełem ludowym. Sporo także aktywności dla najmłodszych w ramach święta Gwiazda Wieczoru w specjalnym koncercie Andrzej Cierniewski. W Wielkopolskim Dniu Pszczół otwieramy także plenerowe studio Radia Centrum na Zawodziu, skąd na bieżąco będziemy relacjonować to wydarzenie. To będzie bardzo słodka niedziela. Gorąco polecamy.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama. Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881 124 125.

0: 4,99. Wybierz z połem.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też,
5: to poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dianos Upetówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602-505-234 lub wysłanie CV na adres praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Bardzo przyjemnie ukołysał nas Bruno Mars. 26 minut po 16 za 4 minuty wiadomości lokalne, w których między innymi opowiemy o 15-latku, który ma sporo problemów z prawem. Cóż takiego zrobił? Posłuchacie o tym. Również o nowym trenerze kaliskich siatkarek. To w wiadomościach lokalnych o godzinie 16.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: W tym serwisie 15-latek, który ma sporo problemów z prawem, Straż Pożarna przypomina, Czad latem też jest zagrożeniem, a w sporcie nowy trener kaliskich siatkarek.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: 15-letni Kaliszanin malował farbą w sprayu po ścianie jednego z budynków przy ulicy Nowy Rynek w Kaliszu. Policjanci zatrzymali nastolatka, a także przeszukali jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli narkotyki.
2: Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli puszkę z farbą, której użył nastolatek podczas wykonywania graffiti. Na tym jednak czynności policjantów się nie zakończyły. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 15-latka policjanci zabezpieczyli również blisko 100 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Zabezpieczony susz trafił do policyjnego depozytu, a 15-latek usłyszał dwa zarzuty popełnienia czynów karalnych.
1: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Zgromadzony materiał już wkrótce trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie 15-latka.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nawet latem tlenek węgla potrafi być groźny, choć wiele osób uważa, że Czad jest zagrożeniem wyłącznie w okresie zimy, to statystyki wskazują na co innego. Od początku roku do 4 sierpnia wielkopolscy strażacy interweniowali 485 razy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia obecności tlenku węgla. W samym okresie wakacyjnym tych interwencji było ponad 120. Dlatego tak istotne jest posiadanie w domach czy mieszkaniach czujek tlenu węgla.
4: Pamiętajmy, że czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację twojego budynku. Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie.
1: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Od początku 2026 roku do 4 sierpnia na terenie Wielkopolski podtruło się czadem 87 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku poszkodowanych było jedynie 41 osób. Nowym pierwszym trenerem kaliskich siatkarek w sezonie 2026-27 będzie Radosław Wodziński. To szkoleniowiec, który doświadczenie zdobywał w pracy klubowej i reprezentacyjnej. W tym roku był asystentem trenera kadry Polski U18 mężczyzn, która na Mistrzostwach Europy sięgnęła po złoty medal. Zna także kaliski teren, bo pochodzący z Turku trener przyjeżdżał często na mecze do areny, w której teraz przygotowuje siatkarki do rozgrywek w Tauron Lidze Kobiet. Treningi rozpoczęły się na początku sierpnia.
5: To jest na pewno bardzo fajny moment, jak wszyscy się widzimy, wracamy po wakacjach, gdzieś tam ten okres odpoczynku dla nich się kończy, ale widać u nich chęć do pracy, z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo widać tą pozytywną energię i chęć do pracy, co jest przede wszystkim tutaj w tym momencie najważniejsze. Myślę, że to jest ciekawy ośrodek, który mnie przekonał osobiście. Się bardzo cieszę, że udało się mi dołączyć do tego zespołu i prowadzić w tym roku.
1: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener siatkarek Netland MKS-u Kalisz. W sztabie szkoleniowym siatkarek, które po wygraniu pierwszej ligi wróciły do Tauron Ligi Kobiet, będzie 7 osób. Także Sebastian Dewasz, który był trenerem zespołu w ubiegłym sezonie, teraz został asystentem Radosława Wodzińskiego.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wiadomości lokalne przedstawił Dawid Nawrocki. Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Warunki pogodowe do jazdy samochodem są idealne, ale popołudniowe podróżowanie ulicami południowej Wielkopolski no niekoniecznie musi sprawiać przyjemność. Nieco wolniejsze przejazdy w Kaliszu, m.in. przez skrzyżowanie Wojska Polskiego i Poznańskiej, zwłaszcza na dojeździe od Harcerskiej, podobnie zresztą na skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Majkowską i Stawiszyńską. W Ostrowie nieco wolniej na Raszkowskiej i Słowackiego, a także na Parkowej, Wrocławskiej i Odolanowskiej. W Krotoszynie chwila postoju na skrzyżowaniu Mickiej Sienkiewicza i Sienkiewicza. W Kaliszu utrudnienia remontowe na Złotej. Przypomnę, nie ma wjazdu w Złotą od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i miejsce, w którym można stracić cierpliwość, na Krajowej 12 w Zdunach. Ograniczenia w związku z przebudową drogi. Warto skorzystać z objazdu. Utrudnienia remontowe na drodze 36 za Ostrowem na odcinku Zacharzew-Lamki. Tam też chwilami trzeba będzie postać. Na wylocie z Kalisza trwa rozbudowa drogi 450 w miejscowości Gostyczyna. Na tej samej drodze rozbudowa w Smolnikach za Grabowem nad Prosną. Utrudnienia także na drodze 442 między Wygankami a Jankowem oraz od Brudzewka do Chocza. Jedźcie ostrożnie.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Czy podczas dzisiejszej podróży używacie może tempomatu? Pewnie tak, bo to dosyć wygodne. Ralph Titor, czyli mężczyzna, który wynalazł tempomat, był niewidomy. Stracił wzrok w wieku 5 lat, jednak nie przeszkodziło mu to w ukończeniu Uniwersytetu w Pensylwanii w inżynierii mechanicznej. Do stworzenia tempomatu zainspirował Ralpha Titora jego prawnik, gdyż podczas podróży z tym właśnie prawnikiem Titor zauważył, że zwalnia on wtedy, kiedy mówi, a przyspiesza, kiedy zaczyna słuchać. Po kilku latach majsterkowania w 1944 roku otrzymał on patent na urządzenie do kontroli prędkości.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.

0: 6,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Badania mówią, że słuchanie ulubionej muzyki uwalnia w mózgu dopaminę, ten sam hormon, który odpowiada za szczęście, gdy jecie czekoladę. Zatem oficjalnie serwujemy Wam darmową, bezkaloryczną czekoladę dla Waszych uszu. Gotowi jesteście na kolejną porcję? 13 minut pozostało do 17:00.

0: Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. O tym opowiemy w wiadomościach o 17 za 6 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Moje spotkanie z wami dobiega końca. To było bardzo przyjemne móc spędzić z wami ten czas. W studiu jest już Robert Markowski. Cześć, witam.
2: Cześć, witam. Kłaniam się nisko.
0: W jakim jesteś nastroju przed tym weekendowym startem?
2: Jak zawsze w piątek doskonały.
0: Cieszy mnie to bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Maciek Gogołkiewicz. Zostawiam was w dobrych rękach przy dobrej muzyce.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło i słonecznie do końca dnia. Bez opadów, tak zapowiadają synoptycy. Ciśnienie stałe w tej chwili 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
5: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
4: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
6: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk.

0: Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
1: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
0: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
2: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po 17, Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to słoneczne, ciepłe, piękne, piątkowe, wakacyjne popołudnie. Zapraszam do 23, a jak zawsze w piątek po 20 lista przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

Dobra rada na weekend. Poczuj luz. Jest 14,5 minuty po 17. Piątek, 7 dzień sierpnia. Dziś imieniny Alberta, Dobromira, Doroty, Edmunda, Kajetana i Wincentego. Dziś słońce zajdzie o 20:28, a dzień będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 32 minuty.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

Owner of a Lonely Heart grupy Yes z Johnem Andersonem na wokalu. Będzie okazja, aby w tym roku posłuchać Johna Andersona na żywo w Polsce. Wystąpi tej jesieni na dwóch koncertach w naszym kraju. 27 minut po godzinie 17. Za chwilę o 17.30 kolejne wiadomości lokalne, a w nich opowiemy m.in. jaki los czeka sekretarza powiatu kaliskiego, któremu postawiono zarzuty prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sekretarz powiatu kaliskiego ma stracić pracę, tak twierdzi wicestarosta Kaliski. Ponadto wypadek w powiecie krotoszyńskim, zrewitalizacja parku. A na koniec kontrowersyjny artysta wystąpi na kaliskim festiwalu organizowanym za publiczne pieniądze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kierował autem. Usłyszał zarzuty prokuratorskie, teraz straci pracę. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego, którego mieszkańcy zatrzymali 3 maja na stacji paliw. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Badanie krwi wykazało prawie 3 promile alkoholu. Teraz poniesie on konsekwencje służbowe. Nie wiadomo jednak kiedy, bo przebywa teraz na urlopie.
3: Dzisiaj na moje biurko wpłynęła informacja z prokuratury o tym, że zostały postawione panu sekretarzowi zarzuty. Ja powtórzę swoją deklarację. Nie wyobrażam sobie, aby osoba z zarzutami prokuratorskimi pełniła funkcję sekretarza powiatu kaliskiego. Całą stanowczością będę dążył do tego, aby pan sekretarz został zdjęty z tej funkcji w jak najszybszym terminie.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego. Sekretarz na urlopie będzie przebywał jeszcze 2 tygodnie. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 3 osoby zakleszczone w pojeździe, na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Dziś przed 6 na drodze krajowej nr 34 w Nowej Obrze w powiecie krotoszyńskim doszło do poważnego wypadku.
4: Kierujący działaniem ratowniczym na miejscu ustalił, że doszło do zdarzenia z udziałem jednego pojazdu, w którym podróżowały 4 osoby. Samochód ten po uderzeniu w drzewo pozostawał poza jezdnią. Jedna osoba, kierowca tego pojazdu, samodzielnie opuściła pojazd, natomiast pozostałe osoby przebywały wewnątrz pojazdu. Była potrzeba wykonania dostępu, żeby je ewakuować z tego pojazdu.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy brygadier Tomasz Patryjas, rzecznik prasowy Krotoszyńskiej Straży Pożarnej. Na miejsce wypadku dotarły 3 karetki pogotowia oraz 1 śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie osoby wymagały przewiezienia do specjalistycznej placówki leczniczej. Okoliczności wypadku bada policja.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Po roku niepewności rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie wreszcie wraca na właściwe tory. Co ważne dla mieszkańców, inwestycje dokończy lokalna firma od lat dbająca o miejską zieleń.
5: Dokładnie rok temu Park Miejski w Pleszewie został zamknięty na czas rewitalizacji. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się jednak z umowy. W marcu opuścił plac budowy, a samorząd rozwiązał z nim kontrakt. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszono nowy przetarg. Wygrało go przedsiębiorstwo komunalne w Pleszewie. Dobrze znana pleszewianom firma, która od lat odpowiada za utrzymanie miejskiej zieleni. To dla wielu optymistyczna wiadomość. Komunalka będzie współpracować z 2 pleszewskimi podwykonawcami. W piątek następuje oficjalne przekazanie placu budowy. Były wykonawca musi jeszcze usunąć z parku pozostawione materiały, a od przyszłego wtorku do pracy przystępuje pleszewska ekipa. Prezes przedsiębiorstwa komunalnego Grzegorz Knape zapewnia Radiocentrum, że jeśli dopisze pogoda, wiosnę pleszewianie powitają w parku. Kluczowe będą odpowiednie temperatury, ponieważ wykonanie nawierzchni mineralnych wymaga sprzyjających warunków. Projekt rewitalizacji parku nie zmienił się. Powstaną nowe alejki, pomost na stawie, plac zabaw, oświetlenie, monitoring oraz liczne nasadzenia. Wartość inwestycji przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
6: Odpalamy nowy węgiel, każda junia krzyczy weź mnie. Taka dzisiaj jest impreza, że
7: to pan Body Christ, jedna z gwiazd sobotniego festiwalu rockowego, zorganizowanego z publicznych pieniędzy budżetu obywatelskiego w Kaliszu przez prywatną firmę. Za tym wydarzeniem kulturalnym i paroma innymi stoją spółki zawiadywane przez znajomego Macieja Antczaka, radnego miasta Kalisza. Jak to możliwe, że miasto Kalisz, dotując grubymi milionami własny ośrodek sportu, rehabilitacji i rekreacji, zleca organizację koncertów we własnych salach prywatnym spółkom? Dowiecie się z materiału Christe Panie na naszej stronie internetowej. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Ostatni raz dzisiaj ruszamy na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre i dobre pozostaną przez cały wieczór i przez całą noc, bowiem synoptycy nie przewidują żadnych opadów, żadnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jednak jest ciepło i pamiętajcie o tym, gdy wybieracie się w dłuższą podróż, koniecznie częste, krótkie odpoczynki, no i odpowiedni zapas wody. W Kaliszu mamy utrudnienia na ulicy Górnośląskiej. Drogowców spotkacie także na ulicy Złotej, która jest jednokierunkowa. Nie wjedziecie w nią od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu ulicą Majkowską. A na samej Majkowskiej, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Długosza, wykop na środku jezdni. Jezdnia jest zwężona. Trzeba na to zwrócić uwagę. Drogowców także i wykopy spotkacie na ulicy Częstochowskiej przy skręcie w ulicę Kwiatową. W dalszym ciągu mamy utrudnienia na drodze krajowej numer 12. Pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem droga zwężona. Ruch miejscami odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim cały czas trwa remont ulicy Wrocławskiej. Trwa również przebudowa ulicy Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 23 minuty 18:00.

0: naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Reklama.

Za 10 minut będzie godzina 18. Upał daje się we znaki wszystkim. W weekend odpoczniemy trochę od upałów, ale w wiadomościach o godzinie 18 mamy sposób na bardzo wysoką temperaturę pewnego kierowcy autobusu. O szczegółach za chwilę 18.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro nieco chłodniej, do 23-24 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Będzie więcej chmur, ale bez opadów. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 18.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
4: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
3: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
5: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
3: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
6: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
3: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
7: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
3: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę zatrudniającego firmę

0: Dostała kilkusetzłotową karę, a warszawski zarząd transportu miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku, Lise Klaveness, apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach, w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
2: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Kiss, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
1: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang-Suhli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już 5 minut po 18:00.

16 minut po godzinie 18. Dziś piątek, 7 dzień sierpnia. Dziś swoje 68. urodziny obchodzi Bruce Dickinson, brytyjski wokalista, lider grupy Iron Maiden. Dickinson wystąpi w Polsce w przyszłym roku i to w takim ciekawym projekcie, bo będzie śpiewał razem z orkiestrą symfoniczną. 66 lat kończy amerykański aktor filmowy, reżyser i scenarzysta Dawid Duchowny. Aktorka Charlize Theron kończy 51 lat, a piłkarz reprezentacji Polski grający w wielu klubach. Matty Cash kończy dzisiaj 29 lat.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

25 minut po godzinie 18 to była Tina Turner. Ważne zmiany w kursowaniu autobusów KLA w ten weekend. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach 18.30.

0: Jest 18.30. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Śledztwo trwa od 2017. W tym roku akt oskarżenia w końcu może trafić do sądu. Ponadto ważna informacja dla pasażerów KLA. Kino letnie w gminie Stawiszyn, a na koniec letni koncert w Koźminku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęli w 2017. W tym roku jest szansa na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Najdłużej toczące się postępowanie w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim dobiega końca. A chodzi o wyłudzenie kilkunastu milionów złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej sprawie w pierwszej fazie zarzuty postawiono siedmiu osobom, m.in. Marcinowi K. i Bartłomiejowi T., związanych z ostrowską piłką ręczną.
3: Są przedstawiane zarzuty nowym osobom. Główne przestępstwo dotyczy uzyskiwania nienależnych dopłat, ale okoliczność analizy przepływu tych środków spowodowała konieczność uzupełniania zarzutów między innymi nowym osobom, przy czym gro osób ma tylko zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, albowiem one nie uczestniczyły bezpośrednio w proceterze uzyskiwania nienależnych dopłat.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Leki, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. A do wyłudzeń na fikcyjne gospodarstwa rolne miał dochodzić między 2004 a 2015 rokiem. Za wyłudzenie dopłat lub dotacji grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za pranie brudnych pieniędzy kara zależna jest od kwoty, więc można spędzić w więzieniu od pół roku do 25 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To bardzo ważna informacja dla pasażerów KLA. W tę niedzielę autobusy 9 linii będą kursować zmienionymi trasami, a to dlatego, że na części ulic w centrum miasta nagrywane będą sceny do filmu. W związku z tym autobusy linii 3A, 3B, 4, 14, 11, 12, 12K, 13 i 18 nie będą zatrzymywać się na przystankach. Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Kwiatowa 03 i 04, Łańska 02, Bankowa Rektorat Uniwersytetu 01 i 02, Śródmiejska Złoty Róg 02, Sukiennicza 01 i 02 oraz Plac Jana Pawła II 03. Autobusy będą jeździć objazdami. Informacje o objazdach pasażerowie znajdą na przystankach oraz na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Dom Kultury w Zbiersku zapraszają na kolejny seans w ramach tegorocznego kina letniego. Już dzisiaj na boisku CKS Zbiersk wyemitowany zostanie film Kung Fu Panda 2. Propozycja skierowana jest głównie do młodszych mieszkańców gminy, ale zaproszeni do udziału są wszyscy miłośnicy tej produkcji. Przed seansem o 19 zaplanowano animację dla najmłodszych, natomiast projekcja filmu rozpocznie się o 20.30. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Czas na ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Odbędzie się on dzisiaj wieczorem w Koźminku. Z autorskim programem wystąpi para śpiewających aktorów: Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz.
4: Myślę, że znamy ich przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, zarówno z produkcji filmowych, jak i serialowych, a tym razem wystąpią razem na scenie. To też raczej niecodzienna sytuacja, więc tym bardziej warto wybrać się do Koźminka, gdzie ten koncert się odbędzie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to w plenerze, a jeżeli będą niekorzystne warunki, to zapraszamy do wnętrz dworku w Koźminku. Organizatorami tego wydarzenia jest Fundacja Inicjatywa dla Opatówka we współpracy z Gminną Biblioteką i Centrum Kultury w Koźminku.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Początek koncertu o 19, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 19. KKS Kalisz w tym roku gra w trzeciej lidze. Przypomnę, panowie spadli z drugiej. Inaugurację zaliczyli bardzo udaną. W ubiegłym tygodniu grali na wyjeździe z Flotą z Świnoujście i wygrali 1-0. W środku tygodnia, czyli w środę, było zdecydowanie gorzej, bo panowie rozpoczęli swoją przygodę z Pucharem Polski. Zmierzyli się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna i tam przegrali 0-2. No i w ten sposób przygodę z Pucharem zakończyli. W ten weekend natomiast zagrają po raz pierwszy w trzeciej lidze przed swoją własną publicznością. W niedzielę o 17 zmierzą się z Unią Swarzędz. Miejmy nadzieję, że trzy punkty zostaną w Kaliszu.

Za 8 minut będzie godzina 19, o 19 wiadomości, a w nich o zużytych oponach. To poważny problem, bo gminy w ramach opłaty śmieciowej nie chcą odbierać zużytych opon. Trzeba je osobiście zawozić do Przoków, a wiadomo jak to jest z naszymi obywatelami. Nie wszystkim się chce i potem te opony często podrzucane są na dziko do śmietników i nie wiadomo co z nimi zrobić. A rząd podobno ma pomysł co zrobić ze zużytymi oponami. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będzie trochę chłodniej, 25 stopni, 24 stopnie maksymalnie na termometrach w naszym regionie, bez opadów, ale będzie więcej chmur. Ciśnienie jutro wzrośnie do 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z 17-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu. Marcin Krzemiński. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
4: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
5: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
4: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
3: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne. Później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
6: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
3: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar.

0: Arjan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju, Aluron CMC Warta Zawiercie. Wieczorem startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20:30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby wygrały w kratkę, choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
2: Mentalność i klimat, który tam myślę Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorący, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
1: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych. Nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena. Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
0: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Już prawie 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Kwadrans po 19, dziś piątek, za niespełna godzinę kolejne, dziś 1535, notowanie listy przybyły w top 30. Dużo ruchu się dzieje na liście, 15 piosenek awansuje, czyli ponad połowa, zyskuje, 12 spada, pojawią się dwie nowości w dzisiejszym zestawieniu i jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia. Szczegóły za niespełna godzinę.

25 minut po godzinie 19. Zespół siatkarek MKS-u Kalisz ma nowego trenera. Od początku sierpnia dziewczęta rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Taurun Ekstralidze, właśnie pod okiem nowego trenera. Już za chwilę w wiadomościach o 19.30 opowie on nam o przygotowaniach do nowego sezonu.

0: 19.30, przed mikrofonem Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie 15-latek, który ma sporo problemów z prawem, Straż Pożarna przypomina, Czad latem też jest zagrożeniem, a w sporcie nowy trener kaliskich siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 15-letni kaliszanin malował farbą w sprayu po ścianie jednego z budynków przy ulicy Nowy Rynek w Kaliszu. Policjanci zatrzymali nastolatka, a także przeszukali jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli narkotyki.
3: Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli puszkę z farbą, której użył nastolatek podczas wykonywania graffiti. Na tym jednak czynności policjantów się nie zakończyły. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 15-latka policjanci zabezpieczyli również blisko 100 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Zabezpieczony susz trafił do policyjnego depozytu, a 15-latek usłyszał dwa zarzuty popełnienia czynów karalnych.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Zgromadzony materiał już wkrótce trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie 15-latka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nawet latem tlenek węgla potrafi być groźny, choć wiele osób uważa, że Czad jest zagrożeniem wyłącznie w okresie zimy, to statystyki wskazują na co innego. Od początku roku do 4 sierpnia wielkopolscy strażacy interweniowali 485 razy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia obecności tlenku węgla. W samym okresie wakacyjnym tych interwencji było ponad 120. Dlatego tak istotne jest posiadanie w domach czy mieszkaniach czujek tlenu węgla.
4: Pamiętajmy, że czujka tlenku węgla skutecznie zaalarmuje nas w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie w naszym domu czy mieszkaniu, czyli w miejscu, w którym powinniśmy na co dzień czuć się bezpiecznie. Pamiętaj, podczas upałów w ciągu dnia zamknij okna i drzwi, ogranicz dopływ ciepłego powietrza do domu. Jednak wieczorem przewietrz cały dom czy mieszkanie tak, by usprawnić wentylację twojego budynku. Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie.
2: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Od początku 2026 roku do 4 sierpnia na terenie Wielkopolski podtruło się czadem 87 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku poszkodowanych było jedynie 41 osób. Nowym pierwszym trenerem kaliskich siatkarek w sezonie 2026-27 będzie Radosław Wodziński. To szkoleniowiec, który doświadczenie zdobywał w pracy klubowej i reprezentacyjnej. W tym roku był asystentem trenera kadry Polski U18 mężczyzn, która na Mistrzostwach Europy sięgnęła po złoty medal. Zna także kaliski teren, bo pochodzący z Turku trener przyjeżdżał często na mecze do areny, w której teraz przygotowuje siatkarki do rozgrywek w Tauron Lidze Kobiet. Treningi rozpoczęły się na początku sierpnia.
5: To jest na pewno bardzo fajny moment, jak wszyscy się widzimy, wracamy po wakacjach, gdzieś tam ten okres odpoczynku dla nich się kończy, ale widać u nich chęć do pracy, z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo widać tą pozytywną energię i chęć do pracy, co jest przede wszystkim tutaj w tym momencie najważniejsze. Myślę, że to jest ciekawy ośrodek, który mnie przekonał osobiście. Się bardzo cieszę, że udało się mi dołączyć do tego zespołu i prowadzić w tym roku.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener siatkarek Netland MKS-u Kalisz. W sztabie szkoleniowym siatkarek, które po wygraniu pierwszej ligi wróciły do Tauron Ligi Kobiet, będzie 7 osób. Także Sebastian Dewasz, który był trenerem zespołu w ubiegłym sezonie, teraz został asystentem Radosława Wodzińskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trenerowi i siatkarkom MKS-u Kalisz życzymy udanego sezonu w Tauron Lidze, no i przede wszystkim utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej, no i zajęcia jak najlepszej pozycji na koniec sezonu. Za 26 minut 20.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za 13 minut godzina 20. Już za chwilę w wiadomościach o 20 będziemy mieli dobre wiadomości dla kierowców. Obniżki cen paliw na horyzoncie. Opowiedzą o tym analitycy rynku paliwowego. Słuchajcie uważnie.

0: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Od września zmiany w żywieniu w szkołach i przedszkolach, obniżki cen paliw na horyzoncie, za chwilę o tym analitycy. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo, a o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
3: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
4: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
2: Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
5: Powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. Dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Takie są prognozy. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
2: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Panel sędziowski uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier. Trump chce, by z kolei na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Nie żyje William Orbit, brytyjski muzyk i producent, znany m.in. ze współpracy z Madonną, U2 i All Saints. Miał 69 lat. Archidiecezja Paryża poinformowała, że w poniedziałek od południa zacznie działać platforma internetowa, przez którą będzie można się zapisać na nabożeństwa podczas wizyty papieża we wrześniu we Francji. Nie zawsze zapisy są obowiązkowe, ale są zalecane. Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na górze Kocierz w Beskidzie Białym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A teraz
1: lista przebojów top 3.

3,5 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1535 notowanie listy przebojów Top 30. W dzisiejszym zestawieniu 15 piosenek awansuje, 12 traci, pojawią się dwie nowości i jeden utwór na pozycji sprzed tygodnia. Jak zawsze na początek 15 propozycji i na początku pojawiają się u nas utwory, które debiutują w tym zestawie do głosowania. Stella Lefkowski, bardzo swojsko brzmiące nazwisko, to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, młodziutka, za kilka dni skończy 24 lata, dokładnie 13 sierpnia, a żeby było łatwiej wymawiać, to występuje pod pseudonimem Stella Lefty. Łatwiej, nieprawdaż? Jak większość artystów bardzo młodego pokolenia, wylansowała się na TikToku. No i teraz w tym, można powiedzieć, radiowym mainstreamie pojawia się utwór, który zdobył sławę właśnie w tym roku. Piosenka Boston, Stella Lefty.

Less Than a Lover to nowa twarz w propozycjach do listy przebojów top 30, ale nie nowa twarz na rynku muzycznym, bo to Janie, to jej pseudonim, a tak naprawdę Jennie Kim, koreańska piosenkarka urodzona w Seulu, która przez wiele lat, w zasadzie od dzieciństwa, mieszkała w Australii i Nowej Zelandii. Tworzyła z innymi artystkami z południowej Korei taki K-popowy zespół Blackpink, a 8 lat temu rozpoczynała karierę solową. To jej nowy singiel, nowa z nowej płyty, piosenka, która po raz pierwszy pojawia się u nas w zestawie do głosowania Less Than a Lover. To były dwie piosenki, które są debiutantkami wśród tych, na które możecie głosować, a teraz zaczynamy prezentację utworów, które już znamy. Tydzień temu pojawił się w zestawie do głosowania nowe nagranie Oskara Cymsa Bez końca.

Prima Ballerina to nowe nagranie Margaret. A teraz przechodzimy do utworów z zagranicy. Teddy Swims i Break Up in Reverse.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Sanach cały czas czeka na swoją kolej i na swoją szansę w pierwszej trzydziestce ITP i TD. A tu duet Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łez.

O ten tuto ja, to był zespół Zacho Power, wokalista amerykański Sombr, od 31 tygodni na liście przebojów top 30 z piosenką 12 to 12. Czy dzisiaj w dalszym ciągu jeszcze tam będzie? Bo przypomnę, że tydzień temu ta piosenka była na miejscu 28. Na tą informację to jeszcze musimy trochę poczekać. Póki co w propozycjach do listy przebojów top 30 jest jego nowe nagranie. To utwór My Body Isn't Ready.

Kim jestem? To był Metzner, a przed nami kolejna propozycja, a tym razem od Wiktora Waligury. To jest to.

Alex Warren, Passenger, to ostatnia 15 propozycja do listy przebojów Top 30. Pora przypomnieć je wszystkie. Boston to kompozycja Stelly Lefty, Less Than a Lover, Janie, Oscar Sims Bez Końca, Margaret Prima Ballerina, Teddy Swims, utwór Break Up in Reverse, Sanach itp. itd., Szkoda na to Wes, Hania Kuzimowicz i Keira, Zakopower, O tym tu to ja, My Body Isn't Ready, Sombr, Metzner z utworem Kim Jestem, Wiktor Waligura, To jest to, Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, Wiktoria Kida, Księga żywiołów, Co mi tam, Tylko my, to piosenka Jeremiego Sikorskiego i Alex Warren z kompozycją Passenger. Piętnastkę propozycji, jak również pierwszą trzydziestkę znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także głosujecie na swoje ulubione kawałki. Maksymalnie na 10 piosenek wybieracie je zarówno z propozycji, jak i z tych, które są w pierwszej trzydziestce. Efekt waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20. A przed nami pierwsza trzydziestka, dziś 1535 notowanie Listy Przebojów. 15 w górę, 12 w dół, dwie nowości i jeden utwór na pozycji sprzed tygodnia. Zaczynamy od spadku. Na miejscu 30 spadek o 6 miejsc na szeroką wodę. Roxy Faust.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Lista przebojów, top 30. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie odpoczniemy od upałów. Maksymalnie 23-24 stopnie Celsjusza na termometrach. Od rana więcej chmur, więcej przyjaźni. Po południu padać nie będzie.

0: roku w górę płaca minimalna. Powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Nocne burze i opady deszczu w wielu miejscach kraju nie zdołały przełamać długotrwałej suszy. Tak jest m.in. w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie od kilku dni mieszkańcy czterech miejscowości mają wodę w kranach tylko przez 2 godziny dziennie, bo rzeka, która zaopatrywała wodociągi, wyschła do zera. Marcin Starzec.
1: Bez dostępu do wody jest 1/3 gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
2: Jest to 1/3 mniej więcej powierzchni gminy. Jedna mała miejscowość wczoraj zasygnalizowała, że też jest problem, ale to oni też, mieszkańcy, mają swój taki indywidualny, prywatny, bardzo nieduży wodociąg.
1: Dla mieszkańców to codzienna, ogromna uciążliwość, bo woda w kranie jest tylko przez 2 godziny i to pod niskim ciśnieniem.
3: Ale trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
1: Mówiła pani Alina. Ratunkiem byłyby długotrwałe opady deszczu. Tych jednak w prognozach pogody na razie nie widać.
0: Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Hiszpańska Gwardia Cywilna odnalazła ciało młodego paralotniarza z Afryki Subsaharyjskiej. Spadł do morza, usiłując wlecieć do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce. Do wypadku doszło rano, na miejsce udały się służby ratunkowe, ale paralotniarz już nie żył. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł brutto. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. Wysokości te są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. A skoro o zarobkowaniu mowa, co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, tak wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menedżera na zespół. Jarmark Świętego Dominika jest już na półmetku, ale na odwiedzających czeka jeszcze wiele wydarzeń. Niektóre odbędą się w najbliższy weekend, mówi rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk.
4: W ten weekend wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20:00 rusza festiwal Les Barok na przystanku u Dominikanu. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: A cały jarmark potrwa do 16 sierpnia.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A teraz
5: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Dzisiaj notowanie 1535, 15 w górę, 12 w dół. Dwie nowości, jedna już za nami i jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia. W czasie propozycji do listy przebojów, kiedy grałem piosenkę Sombra zatytułowaną My Body Isn't Ready, zastanawialiśmy się, czy jego wielki hit 12 to 12, który jest z nami od 31 tygodni, ten tydzień jeszcze dołoży i będzie na liście przebojów Top 30. No i tak też się dzieje. I to jest ta jedyna piosenka, która zachowała stan posiadania. Tak jak tydzień temu, na miejscu 22, 28, 32 tydzień na liście przebojów Top 30, 12 to 12, Sombra.

0: To druga i ostatnia dzisiejsza nowość. Debiut na miejscu 27. Życie jest piękne. Skubas.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: No to Bruno Mars odliczył i może śpiewać. Dziś w górę z 29 na 26. I just might.

To był Maj, piosenka Michała Szpaka. 9 tygodni jest z nami i traci to dosyć mocno, bo aż 12 pozycji. Spadek z miejsca 13 na miejsce 25. Graceland z kolei jest 27 tygodni z nami i dziś awansuje o 3 pozycje na 24.

To był Jasiek Piwowarczyk, trochę złapał zadyszkę, chociaż jak na razie za dużo nie zwojował na liście przebojów w top 30, bo w ciągu tych 6 tygodni, od których jest z nami, maksymalnie dotarł do 22 miejsca, a dziś było miejsce 23. A na 22 Joe, End of Beginning.

From Down Here to była Lola Young. I miejsce 21. To przypominamy trzecią dziesiątkę, czyli piosenki od miejsca 30 do 21. Na 30 na szeroką wodę Faust i Roxy. Na miejscu 29 pierwsza dzisiejsza nowość Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Sombr z kompozycją 12 to 12 na 28. Pozycja 27 to była druga ostatnia nowość Życie jest piękne i Skubas Bruno Mars, I Just Might. 26, 25 maj, Michał Szpak, Yearbox i Graceland na 24. Pozycja 23. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, Joe End of Beginning na 22. i na 21. From Down Here, Lola Young. Za 28,5 minuty 22 rozpoczynamy drugą dziesiątkę, a tutaj mamy spadek. Piosenka mundialowa Daj Daj, Shakira.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę to Męskie Granie Orkiestra 2026 i dziś ta piosenka traci 9 pozycji, dziś na 19. A na 18 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? To pytanie stawia Sarsa i dziś ta piosenka awansuje z 23 na miejsce 17.
2: Reklama.

0: Orszczyc.
1: Reklama.
2: Za kwadrans będzie godzina 22. Hubert Hurkacz, grający w turnieju tenisowym w Melbourne w trzeciej rundzie, dziś mierzy się z Holendrem Botikiem van den Zandschulpen. Chyba dobrze wypowiedziałem jego nazwisko, bo to strasznie trudne nazwisko. No i brawo, bo Hubert prowadzi 1-0 w setach. Wygrał tę pierwszą partię 6-3. Trzymamy mocno kciuki, oby w drugim secie było równie dobrze. A na liście przebojów top 30 4 pory roku to Wiktor Waligula i Driscoll. Ta piosenka spada z miejsca 12 na 16.

Ale ta dziewczyna ma głos Sienna Spiro i Material Lover. Dziś spadek z 17 na 15. A na 14 zespół Kuba i Kuba stygnie lato. Ta piosenka awansuje o 5 pozycji.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie nieco chłodniej, 23-24 stopnie maksymalnie na termometrach, bez opadów, ale więcej chmur. Ciśnienie wzrośnie do 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W niedzielę demonstracje przeciwko przemocy wobec Ukrainy.

0: osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Włochy wprowadziły kontrole 1 sierpnia w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceucie. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
1: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących. W ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. Sport. Duńczycy wygrali w Rydze drugi półfinał drużynowego Pucharu Świata na żużlu i zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Wcześniej miejsce w finale mieli zapewnieni Polacy jako gospodarze, zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations Australijczycy i najlepsi w pierwszym półfinale Brytyjczycy. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na jego dnie we Wrocławiu, osiedlu symbolicznym z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić tę, jak powiedział, jaskinię lwa, gdzie miażdżącą wygraną zanotowała obecna koalicja rządząca.
3: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować.
4: Bardzo dobra.
5: Bardzo śmaczna. Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
1: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze Stowarzyszenia Rozwój Plus wyłoni się nowa partia polityczna.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: A teraz
6: lista przebojów top 3.

4 minuty po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Dziś mamy notowanie 1535. W tej godzinie do zagrania 12 najlepszych utworów tego tygodnia. Na miejscu 12 spadek z pozycji 8 Daria Marks. Dotknij. Minut.

To była Oceana i Sunshine, 9 pozycji w górę z miejsca 20 na pozycję 11. Przypominam drugą dziesiątkę, na 20 Daj, Shakira, męskie granie, orkiestra 2026, utwór tańczy na 19, na 18 I Knew It, Taylor Swift, Sara z pytaniem, czy będziemy się pamiętać, na 17, miejsce 16, 4 pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll, Sienna Spyro, Material Lover, miejsce 15, na 14 stygnie lato, Kuba, The Rolling Stones, In the Stars, to miejsce 13, 12, dotknij Daria Marx i Oceana z utworem Sunshine, dziś na pozycji 11. Najlepsza dziesiątka przed nami, bo na zegarze już 10 minut po godzinie 22. Na 10 dziś, tydzień temu było miejsce 16. Nie ma miejsca jak dom mrozu.

Mr. Know It All to był Teddy Swims. Dziś ta piosenka traci spadek z miejsca 5 na 8, a wcześniej Bledka z utworem 2 dni. Ta Bledka dostała wiatr w żagle i awansowała aż o 5 pozycji na miejsce 9. A na miejscu 7 Marisa, Odkochaj.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie dziś wypadło z czołowej trójki. Piosenka Nareszcie na miejscu szóstym, a przypomnę, że tydzień temu to było miejsce drugie. A to Dawid Podsiadło i Sezon. Znowu w górę z szóstego na piąte.

To było miejsce czwarte, Street of Dream grupy U2. Ta piosenka awansowała o 5 pozycji. Za moment pierwsza trójka. Przypomnę przed pierwszą trójką 15 propozycji. Boston to nagranie Stelly Lefty, Less Than a Lover, Janie, Oscar Sims Bez Końca, Prima Ballerina, Margaret, Teddy Swims, Break Up in the Rivers, Sanach, itp. itd. Szkoda na to łez. Hania Kuzjemowicz i Keira, Zakopower, O ten tu to ja, My Body Isn't Ready, Sombr, Metzner, Kim Jestem, To Jest To, piosenka Wiktora Waligury, Gips, Ego i For Money, utwór Ostatni Dzień Lata, Co Mi Tam, Wiktoria Kida, Jeremi Sikorski, Tylko My i Passenger, piosenka Aleksa Urena. Przypomnę, że 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam także głosujecie na swoje ulubione kawałki. Na miejscu trzecim dziś, tydzień temu, było miejsce czwarte, utwór Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean.

na błysk, to był Dawid Podsiadło. W 1535 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10. Nie ma miejsca jak Dom Mrozu, Dwa Dni, Bletka na 9, na 8 Mr. Know It All, Teddy Swims, Marisa Odkochaj na 7, na 6 Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026, Dawid Podsiadło, Sezon na miejscu 5, na 4 Street of Dream U2, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In na miejscu 3 i na miejscu 2 na błysk Dawid Podsiadło.

0: Pewnie się chyba wszyscy tego spodziewali. Awans z miejsca trzeciego na pierwsze. Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

Było to 1535 notowanie listy przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już za kilka minut będziecie mogli posłuchać i zobaczyć na naszym profilu facebookowym. A jestem jeszcze wam winien informację z kortu. Zakończył się drugi set, w którym Hubert Hurtkacz gra z Holendrem i już wydawało się, że wszystko będzie skończone po meczu, bo przy stanie 5-4 Hubert miał 3 piłki meczowe. Niestety Holender wybronił się w tych piłkach meczowych, doprowadził do remisu i potem doprowadził do tiebreaka, którego wygrał 7-4. Tak więc stan meczu to jest 1-1. No i za chwilę będzie trzeci set. A na zegarze za 14 minut 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie chłodniej, 23-24 stopnie Celsjusza maksymalnie. Od rana więcej chmur, po południu więcej słońca. Ciśnienie wzrośnie do 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W niedzielę demonstracje przeciwko przemocy wobec Ukraińców. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, potwierdzają to dane. Były premier w jaskini lwa.
4: Dzień dobry, Jagodno!
3: Czyli wizyta Mateusza Morawieckiego na jednym z wrocławskich osiedli. Marcin Krzemiński. W niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KODU Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.

0: zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Włochy wprowadziły kontrolę 1 sierpnia w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceucie. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca. A wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
0: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących. W ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. Sport. Duńczycy wygrali w Rydze drugi półfinał drużynowego Pucharu Świata na żużlu i zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Wcześniej miejsce w finale mieli zapewnieni Polacy jako gospodarze, zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations Australijczycy i najlepsi w pierwszym półfinale Brytyjczycy. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na jego dnie we Wrocławiu, osiedlu symbolicznym z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić tę, jak powiedział, jaskinię lwa, gdzie miażdżącą wygraną zanotowała obecna koalicja rządząca.
2: Bo jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować.
3: Bardzo dobra.
4: Bardzo śmaczna. Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
0: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze Stowarzyszenia Rozwój Plus wyłoni się nowa partia polityczna.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Już 4 minuty po 23. Pora się pożegnać. Życzę pięknego i udanego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.